0: minister zdrowia chce wprowadzić maksymalne stawki dla lekarzy. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwano, ocenia Radosław Sikorski. W Gdańsku zaczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
1: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy, jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedury.
0: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył

0: polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
1: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
0: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
2: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu, no a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu, no i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie Biało-Czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
0: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Przelotne opady deszczu możliwe dziś na wschodzie Polski, w centrum, a miejscami także nad morzem i w górach. Na zachodzie Polski nie powinno padać. Niebo częściowo zachmurzone, a na termometrach no nie za wiele. 15 stopni na krańcach północno-wschodnich, w centrum około 20, najcieplej na zachodzie 23.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
2: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
8: Reklama. Bonton Radio 104,9 FM. 104,9 FM.

0: reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Bonto.

0: Reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
8: Do you?

0: USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie odwołania się do UPA. Na nocną prohibicję w Rzeszowie nie ma zgody. Poszło o wybiórcze ograniczenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
1: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
0: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16 740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliżyła

0: zbliża się do 18 tysięcy. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
1: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
0: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Schronisko przy ulicy Włodawskiej w Chełmie ponownie przyjmuje zwierzęta. Powiatowy lekarz weterynarii uchylił bowiem zakaz po wykonaniu prac naprawczych za ponad 56 tysięcy złotych. Jednocześnie nadal trwa śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Średni wynik matur w chełmskich szkołach wyniósł 49,9%. Najlepiej wypadło pierwsze liceum ogólnokształcące, które osiągnęło najwyższe wyniki z języka polskiego i matematyki. Z kolei szkoły z powiatu chełmskiego uzyskały najsłabszy wynik w całym województwie lubelskim. Kino plenerowe i grill w jednym wracają do Krasnego Stawu. W piątek 17 lipca w Dworku Starościńskim będzie można obejrzeć dwa filmy i wspólnie grillować. O czym więcej w wiadomościach zapraszam o 7.30.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Zachmurzenie dziś częściowe we wschodniej połowie Polski. Może przelotnie padać deszcz, a na zachodzie już dziś nie powinno. Temperatura jeszcze niezbyt wysoka, do 15 stopni na Zwalszczyźnie, do 20 w centrum i 23 w województwach zachodnich.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Witam bardzo serdecznie, tu program Bonton na dzień dobry. Poranne spotkanie oczywiście jak zwykle z Dominikiem na 104,9 FM. Hello!

0: Tak, byłbym potworem, gdybym teraz miał ściągać z łóżka tych, którzy jeszcze chcą w tym łóżku poleżeć. Naprawdę ja nie mam nic do was, kompletnie. Leżcie sobie, śpijcie ile tylko chcecie. Tak, ja nie jestem waszą mamą, która nad wami stoi już w tym momencie i krzyczy: wstawaj, nie można tak marnować dnia. Wakacje? W wakacje można marnować. No dajcie spokój, odpoczywajcie ile wlezie. Natomiast dla tych, którzy już gdzieś tam faktycznie działają i mają sporo ochoty na to, żeby poznać coś dzisiaj więcej niż tylko to, co pojawia się za oknem, proszę bardzo, w kartce z kalendarza również treści do poznania. Mianowicie dzisiaj już 9 dzień lipca, 190 dzień roku, 28 tydzień roku, no i w czwartek swoje imieniny obchodzi Weroniczka, Sylwunia oraz Zenon. Tak jest, nawet i może Martyniuk, kto wie. Aleksander, Joanna, Jan jeszcze w niektórych kalendarzach, Mikołaj, Łucja, Róża oraz Kornel i Augustyn. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nawet i gorąco w zasadzie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: blisko. Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie

0: Zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: zamiast przewietrzyć studio, to włącza się klimatyzację. No i tu się już pojawia kłopot, zaraz zatkana kichawa i co? I zaraz do lekarza kolejki, L4 i takie tam. No właśnie, czyli co, popełniamy niepotrzebne błędy. Pamiętajcie, że jak już jest chłodniej, to z tej klimatyzacji korzystamy trochę rzadziej. Tym bardziej, no patrzmy trochę na rachunki, trochę na ochronę środowiska i tak dalej. Nawet pod tym względem, bo naprawdę dobrze się orientujecie, że wasz pracodawca buli krocie za to, że wy sobie włączycie klimatyzację na każdą jedną godzinę. No jak nie jest jakoś strasznie gorąco, to po co z tego korzystać, prawda? Lepiej sobie przewietrzyć pomieszczenie, ale na pewno trzeba to zrobić koniecznie, bo już tak nieraz działałem, że o, szybko, szybko, nie ma czasu, żeby okno otworzyć. Tak jest, no to wtedy później człowiek taki zaspany na antenie, nudny, byle tylko przetrwać.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie

0: elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji, trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Reklama.
10: Czy coś przyjemnego i wakacyjnego pojawi się w naszym serwisie informacyjnym, w naszych wiadomościach lokalnych Radia Bonton? Możemy w sumie, zamiast się domyślać, posłuchać. Proszę bardzo, już teraz czas na najświeższe wiadomości.
11: W wiadomościach lokalnych o 7.30 powracamy do sytuacji w chełmskim schronisku dla zwierząt. Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. Powiatowy lekarz weterynarii wygasił czasowy zakaz przyjmowania zwierząt do schroniska przy ulicy Włodawskiej w Chełmie. Decyzja została wydana 30 czerwca po wykonaniu prac naprawczych, które kosztowały miasto ponad 56 tysięcy złotych. Zakaz obowiązywał od 20 maja. Został wprowadzony po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. kwarantanny, izolowania chorych zwierząt, stanu ogrodzenia, dezynfekcji oraz warunków sanitarnych. Miasto nie odwołało się od decyzji i rozpoczęło prace naprawcze. W końcach kwarantannowych zamontowano betonowe przegrody, ustawiono 3 kontenery dla zwierząt chorych, młodych oraz samic z osaskami, a także osobny kontener biurowy. Zmodernizowano wybieg, naprawiono ogrodzenie, wyremontowano część pomieszczeń i utwardzono drogi komunikacyjne na terenie obiektu. W czasie obowiązywania zakazu bezdomne zwierzęta miały trafiać do domów tymczasowych. Ani miasto Chełm, ani samo schronisko nie przekazały informacji o wygaszeniu decyzji inspektora weterynarii. Podobnie było też wcześniej, gdy nie poinformowano o wprowadzeniu zakazu przyjmowania zwierząt. Mimo skali stwierdzonych uchybień i konieczności przeprowadzenia prac za kilkadziesiąt tysięcy, miasto nie planuje obecnie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu schroniska. Urzędnicy zapowiadają jedynie budowę nowego obiektu w przyszłości. Sprawą schroniska nadal zajmuje się też policja pod nadzorem prokuratury. Postępowanie prowadzone jest w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Na tym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Średnia wyników maturalnych wśród uczniów chełmskich szkół wyniosła blisko 50%. Pierwsze liceum wyprzedziło inne szkoły ponadpodstawowe za średnią z egzaminu z języka polskiego 64%. Wynik drugiego LO uplasował je na drugim miejscu zestawienia. I dalej w kolejności są czwarte liceum, Technikum Ekonomiczne nr 3.

0: Technikum numer 2, liceum ogólnokształcące dla dorosłych Williams, technika numer 1, 5 i 4. Z matematyki prym wiedzie również pierwsze liceum, zanim drugie LO i na kolejnych miejscach jest już inaczej, bo zajęły je technikum numer 2, technikum ekonomiczne, liceum dla dorosłych i czwarte liceum. Mówi Marta Sadowska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Chełmie.
1: Ponad 98% naszych absolwentów pomyślnie zdało egzamin dojrzałości, a tylko dwóm osobom nie udało się uzyskać pozytywnego wyniku w pierwszym terminie. To rezultat, który, jak dotychczas to wszystko na to wskazuje, jest najlepszy w naszym mieście. To sukces całej społeczności szkolnej. Przede wszystkim gratuluję naszym maturzystom, czarnieczykom. Dziękuję bardzo serdecznie za ich wytrwałość, konsekwencję i ciężką 4-letnią pracę. Serdeczne podziękowania kieruję także do swoich kolegów i koleżanek nauczycieli. Dziękuję także rodzicom za wsparcie, motywowanie swoich dzieci.
0: Miejska średnia jest poniżej tej uzyskanej w województwie lubelskim, która wyniosła prawie 55%, w kraju z kolei 59%. Niestety szkoły na terenie powiatu chełmskiego wypadły najgorzej w skali całego województwa. Ich maturzyści uzyskali średnio 33,38%. Dla porównania abiturienci z Łukowskiego na pewno cieszą się z wyników, których średnia wynosi prawie 61%.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Kino plenerowe i wspólne grillowanie ponownie zagoszczą w Krasnym Stawie. W piątek 17 lipca na terenie Dworku Starościńskiego odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Film and Grill. Początek zaplanowano na 17. O 18.00 widzowie obejrzą familijny film Zwierzaki na zakręcie. O 20.00 zostanie wyświetlona Iluzja 3. Organizatorzy zachęcają uczestników do przyniesienia własnych produktów na grilla i skorzystania z przygotowanych stanowisk. Na tę część wydarzenia wstęp jest bezpłatny.
2: Bon Ton na lato.

0: Już widzę, jak na dwupasmówce ustawiają się auta jeden obok drugiego na czerwonym świetle. On patrzy na niego, ona na nią. Kobieta i mężczyzna za kółkiem. Kto ruszy pierwszy? Oby nie z piskiem oczywiście, bo za to mandat, ale kto ruszy pierwszy? No, oby ten na lewym pasie, tak, bo jak ten będzie się gramolił na lewym pasie, to przypał, zaraz będzie trąbienie i tak dalej. No, codzienność na drogach, tak? I o tej codzienności na drogach opowiadam coś więcej teraz, coś mam nadzieję cennego dla naszych słuchaczy. Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Czwartkowy poranek na ulicach Chełma wygląda jak każdy inny, bo najwięcej osób zmierza do centrum miasta, przez co właśnie tam jest najbardziej tłoczno. No i z każdą minutą miejsc parkingowych ubywa, zwłaszcza w okolicach Deptaka i Placu Łuczkowskiego. Jednym z korkujących się miejsc może być Lubelska, na co znaczący wpływ ma sporo sygnalizacji świetlnych i przejazd kolejowy. Przypominamy również o pracach drogowych prowadzonych na Przemysłowej, a także na wyjeździe z Chełma na Włodawę, gdzie powstaje fragment obwodnicy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Leci od plusa i

0: internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Reklama. Bonton na lato.
12: Miałem mówić, że już dzisiaj piątek, no to idę zaraz do kolegów po nasz super tygodnik, tak? No ale niestety jeszcze na tygodnik musimy poczekać do jutra. Jutro piątek, piąteczek, faktycznie możemy sobie zajrzeć i zobaczyć, co tam ciekawego w naszej gazetce. Żeby nie było, że tylko zawsze posiłkujemy się treściami internetowymi, tak? No bo często, gęsto ludzie naprawdę lubią sobie przy kawce gdzieś tam siąść z rana i poczytać taką typową prasę. No jeszcze musi wam posłużyć dzisiaj do kawki ostatnia, może albo przedostatnia strona super tygodnia chełmskiego z tamtego tygodnia. Chyba, że poczekacie do jutra na spokojnie z tą kawą. Nie, wystygnie bez sensu. Dobra. To w takim razie zapraszam na portal supertydzień.pl dla tych, którzy spragnieni informacji, a dla tych, którzy chcą być razem z nami w czasie, kiedy serwujemy wam najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z nami punktualnie o 8:00. Takie wam będziemy zarzucać.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama.

0: spór polsko-ukraiński tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wenezuela chce od Brytyjczyków zwrócenia złota. IMGW ostrzega przed wiatrem i burzami, ale niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
1: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
0: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
2: Podpisała m.in. Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
0: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które dwa tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze Polski ostrzeżenia IMG.

0: GW wygasną jutro wieczorem, ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
1: W taki sposób nie widziałem morza.
2: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
0: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej z nadmorza. Wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wezwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta, powodujący wichury i burze, powoli opuszcza już Polskę.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, do tego burze jeszcze miejscami w centrum oraz na wschodzie Polski. Na termometrach dziś do maksymalnie 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu do 20 stopni w centrum i 23 na zachodzie Polski.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Dzieci zawsze zadają mnóstwo pytań i to jest piękne, że nie wstydzą się, że faktycznie pytają, bo później jak człowiek jest dorosły, no jednak coraz rzadziej. No wstydzi się w ogóle podejść, a już zapytać to już tragedia. Czas na za momencik w zasadzie na kolejną emisję najnowszego odcinka. A dlaczego na naszej antenie? Bądźcie blisko. Aktualnie na zegarach mamy 5 minut po godzinie 8. Witam Was, Fox. Dosłownie jeszcze przez kilka minut muzyka, a po niej najnowszy odcinek. A dlaczego?

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml, 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Reklama.
8: Bonton na lato.
9: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
10: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
11: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 8-letnia Lenka.
12: A dlaczego mama mówi, że rosnę jak na grożdżach, a nie jem grożdży?
11: Lenko, muszę przyznać, że to pytanie bardzo mnie rozbawiło, bo rzeczywiście, kto z nas na śniadanie zjada kostką drożdży? Chyba nikt. A jednak dorośli bardzo często mówią, ale ty rośniesz jak na drożdżach. Skąd wzięło się to powiedzenie? Najpierw sprawdźmy, czym właściwie są drożdże. Drożdże to maleńkie organizmy. Są tak małe, że bez mikroskopu nie da się ich zobaczyć. Najbardziej lubią ciepło, odrobinę cukru i trochę czasu. Kiedy piekarz dodaje drożdże do ciasta, zaczyna dziać się prawdziwa magia. No dobrze, może nie magia, tylko nauka. Drożdże zaczynają pracować, zjadają cukier i powstają malutkie bąbelki gazu. Wiadomo z czego. To właśnie one sprawiają, że ciasto rośnie.

0: Lubi się puszyste i miękkie. Gdyby nie drożdże, bułki byłyby twarde jak kamień, a pizza przypominałaby cienki placek. I właśnie dlatego, kiedy dziecko rośnie szybko, dorośli mówią, rośnie jak na drożdżach. Oczywiście to tylko powiedzenie. Nie oznacza, że ktoś je drożdże na śniadanie, obiad i kolację. Po prostu rośnie bardzo szybko, tak jak szybko rośnie ciasto w misce. A teraz mam dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że podczas niektórych okresów dzieci potrafią urosnąć nawet kilka centymetrów w ciągu jednego roku? Nic więc dziwnego, że spodnie nagle robią się za krótkie, a buty jakby skurczyły się w szafie. Choć tak naprawdę to nie buty się skurczyły, to Wasze stopy urosły. A czy wiecie, że w języku polskim jest mnóstwo takich powiedzeń, których nie można zrozumieć dosłownie? Na przykład mówimy, mamy motyle w brzuchu. Na szczęście żadne motyle naprawdę tam nie latają. Albo, ale z ciebie śpioch. To przecież nie znaczy, że ktoś zamienił się w jakieś zwierzątko o nazwie śpioch. Po prostu bardzo lubi spać. Język polski uwielbia takie zabawne porównania i właśnie dzięki nim nasze rozmowy są ciekawsze i bardziej kolorowe. A więc odpowiedź na pytanie Lenki brzmi: rośniesz jak na drożdżach, to powiedzenie. Oznacza, że rośniesz bardzo szybko, tak jak ciasto, które dzięki drożdżom robi się coraz większe. Ale spokojnie, wcale nie musisz jeść drożdży, żeby urosnąć. Dziękujemy, Lenko, za świetne pytanie. I teraz, może Wy też macie jakieś a dlaczego, które nie daje Wam spokoju? Chcecie wiedzieć, dlaczego coś się dzieje, skąd coś się wzięło, albo jak działa świat? Nagrajcie swoje pytania i poproście rodzica o wysłanie go we wiadomości. Czekam na Wasze pomysły pod adresem k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może wkrótce to właśnie Wasze pytanie usłyszą wszyscy słuchacze Radia Bonton. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i miłego dnia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

Mimo, że nie jest gorąco i pogoda nie sprzyja, żebyśmy leżakowali sobie na plaży, to jednak ludzie w takich miejscach i tak się pojawiają, spacerują i tak dalej, tak? No to jak jesteście już w takim miejscu i obserwujecie, co dzieje się na wodzie, to jeszcze przy tych silnych podmuchach wiatru, pamiętajcie, żeby obserwować, czy tam ktoś przypadkiem nie pływa, bo jak pojawi się jakaś żaglówka, oj, uwierzcie, taką żaglówkę przy mocnych podmuchach wiatru wywalić nie jest trudno i do takich zdarzeń może dochodzić, a wy możecie wtedy reagować, więc pamiętajcie, żeby zwracać uwagę też na to, co tam się, co się dzieje. No i nieraz też tak jest, że jakiś tam sprzęt zostanie zerwany z boi, no i dryfuje gdzieś po akwenie i też może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Ale jeśli wy to zauważycie, to możecie przecież zawsze zaalarmować służby. No a tak podsumowując, to wy, właściciele swoich jednostek pływających, pamiętajcie, żeby jednak patrzeć w te prognozy pogody i czasami od czasu do czasu podjechać nad zalew, nad jezioro, gdzie tam zostawiliście swój sprzęt i sprawdzić, czy jeszcze ten sprzęt tam jest. 104

0: reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8.

0: życiem. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Reklama. Tu program Bonton na lato. I w sumie to chyba trzeba będzie zmienić tę nazwę na jakąś bardziej taką pasującą do obecnej sytuacji, czyli Bontony na lato-jesień, jesień-lato, tak, nie bardzo. No nie wiem w sumie. Ale wiem, że teraz czas na wiadomości sportowe, które na pewno dogrzeją naszych słuchaczy.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 115 medali w 15 turniejach. Takim dorobkiem sezon 2025-2026 zamknęli wychowankowie klubu karate Kyokushin Kanku w Chełmie. W sumie 18 reprezentantów 24 razy zajęło pierwsze miejsca, 39 razy drugie, a 52 razy trzecie. Mówi sensei Krzysztof Kozioł.
8: Najlepiej sprawował się Paweł Podgórski, który na 15 możliwych turniejów uczestniczył w 14, zdobywając 7 razy pierwsze miejsce, 3 razy drugie miejsce i 5 razy trzecie miejsce. Drugie miejsce w klubie zajęła Estera Szowa, która startowała w 10 turniejach. Wynika to z tego, że ona już jest w kategorii wyższej. Z tego jeden start był w Londynie. 5 razy stawała na najwyższym miejscu podium, 2 razy na drugim miejscu podium, 3 razy na trzecim miejscu podium. Trzecie miejsce w klubie zajęła Barbara Śliwińska, która 9 razy stawała na podium.
7: Oprócz startu w zmaganiach, karatecy Kanku doskonalili umiejętności podczas wydarzeń, których byli również organizatorami. Ponownie Krzysztof Kozioł.
8: W czasie ferii zimowych w Woli Uchruskiej, był to drugi weekend z karate, i w maju w Woli Uchruskiej organizowaliśmy Polesie Camp. Dwukrotnie uczestniczyliśmy jako zawodnicy również w seminariach międzynarodowych, doskonaląc się pod okiem japońskich mistrzów. Był to bardzo pracowity rok i jak się okazało, przepracowany z sukcesami.
7: Podczas wakacji w klubie karate Kyokushin Kanku cały czas prowadzone są treningi, a do rywalizacji medalowej zawodnicy wracają we wrześniu. Udany sezon mają za sobą również tenisistki stołowe UKS-u Żaczek-Fajsłowice. Klub zakończył go na 4. lokacie w województwie lubelskim, a także na 51. w krajowej stawce 432 zespołów, na co przełożyły się medale zdobyte w turniejach lokalnych i ogólnopolskich, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
9: Najwyższe osiągnięcia w tym roku to niewątpliwie jest życiówka i brązowy medal Nicole Urbańczyk na Mistrzostwach Polski Żaków w Brzegu Dolnym. Dwa brązowe medale Antoniny Serafin na Mistrzostwa Województwa Seniorek w Radzeniu Podlaskim. Medalistkami z Mistrzostw Województwa są także Alicja Bochniarz, Kasia Wasil, Aleksandra Błaziak i Paweł

0: Truszek. Nasze zawodniczki reprezentowały swoją szkołę, szkołę podstawową im powstańców styczniowych w Fajsowicach. Wygrały igrzyska dzieci i reprezentowały nasz klub, szkołę, a także województwo na zawodach centralnych w Rawie Mazowieckiej.
1: Cenny sukces odnieśli także reprezentanci z Żaczka Fajsowice, którzy wywalczyli awans do drugiej ligi, w ostatniej kolejce dzieląc się punktami z wiceliderem z LMKS-u Wola Sernicka.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Bonton na lato.

0: Marcinku, dogrzałeś nas trochę z informacjami sportowymi, to przygrzej teraz jeszcze temat wiadomości drogowych, informacji dla kierowców. 20 minut przed 9.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Telefon komórkowy to od lat urządzenie, po które sięgamy z automatu i jest elementem życia wielu osób. Gorzej tylko, jeżeli używamy go podczas jazdy, ponieważ właśnie to, zaraz po przekraczaniu prędkości, jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji na drogach. Według szacunków Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tylko w zeszłym roku używanie telefonu za kółkiem było powodem 30% spośród niemal 21 tysięcy zdarzeń. Kara za komórkowanie podczas jazdy to 500 zł, ale pojawiają się pogłoski, że może ona zostać znacznie zaostrzona. Apelują o to przede wszystkim psychologowie transportu, zaznaczając, że samo zerkanie w ekran telefonu oznacza czterokrotnie większe ryzyko wypadku, a pisanie SMS-a potęguje je aż o 23 razy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bon

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon ton na lato.

0: Nie kryjcie, bo czasami z tymi memami internetowymi trzeba się zgodzić. Oj, trzeba się zgodzić. Akurat nie mówię, że w tym momencie, tak? No ale posłuchajcie, na jaki tutaj trafiłem. Jest pytanie. Jaki wiek jest odpowiedni do wzięcia ślubu? No, trzeba wziąć pod uwagę względy biologiczne. No, to jakieś 15 lat. Socjalne? No, 26. Legalne, wiadomo, po 18 trzeba być pełnoletnim. Kulturowo, no tak w granicach 24-28 lat maksymalnie. Ekonomicznie, no to wiadomo, po 30. Logicznie? Nigdy. Kto jest podobnego zdania? Mam nadzieję, że nikt, bo to nie świadczyłoby zbyt dobrze o was.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: rosną śmiertelne statystyki wśród wypoczywających nad wodą. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe w miejscu. Glina z Księżyca przetestowana w kosmosie po kilku miesiącach staje się mocniejsza i wytrzymalsza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Stopy procentowe zostaną w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć i to na nowo budzi inflacyjne obawy, o czym Wojciech Kowalik.
1: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
2: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
1: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas. Bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
2: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
1: Na razie jednak zdaniem ekonomisty znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
0: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj zmiany w systemie, m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. Minister chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
0: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe i dając optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Lubelska służba celno-skarbowa przejęła nielegalne płyny do e-papierosów. W dostawczaku znaleziono 1800 butelek bez polskich znaków akcyzy. Wartość towaru oszacowano na 115 tysięcy złotych. Znamy wyniki matur w powiecie krasnostawskim. Najlepiej poradzili sobie absolwenci pierwszego liceum w Krasnymstawie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z języka polskiego, matematyki i angielskiego. Gmina Wierzbica gości 27. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski imienia Stanisława Dobrowskiego.

0: Kowalskiego. Artyści tworzą pod hasłem Głębia Natury, a efekty 6 dni pracy będzie można zobaczyć podczas sobotniego wernisażu w Wierzbicy. Co przynosi łączność ze sztuką, jego uczestnikom, o tym więcej w wiadomościach lokalnych. Zapraszam o 9.30.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Niewielkie zachmurzenie dziś na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, do 20 w centrum i 23 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego dość silny i porywisty.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Już 6 po 9. Prawie piątek, czyli czwartek. Witam serdecznie, tu program Bonton na lato i Dominik.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć, skwierczę.

0: gorącą łopatką z Delikatesów Centrum.
1: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Bonton na lato.

0: Eksperymenty z XX wieku. Czasami są naprawdę ciekawe. Właśnie czytam o kolejnym. 17-letni Randy z San Diego postanowił pobić rekord świata w braku snu jako projekt na szkolny konkurs naukowy. Bez kofeiny, bez stymulantów, tylko on, dwóch kolegów pilnujących, żeby po prostu nie zasnął, i naukowiec dołączający w ostatnich 3 dniach. Facet łącznie nie spał 264 godziny i 25 minut, czyli 11 pełnych dni. W drugiej dobie nie mógł skupić wzroku, no i rozpoznawać przedmiotów dotykiem. W trzeciej miał wahania nastroju, nudności i zaburzenia mowy. W czwartym zaczął już halucynować. W pewnym momencie był przekonany, że jest 90-kilogramowym zawodnikiem futbolu amerykańskiego. W 11 dobie podczas testu odejmowania 7 od 10 zatrzymał się na 65 i zapomniał co robić. Skanowano też w międzyczasie jego mózg, no i efekty zaskakujące. Eksperyment pokazał, że jego fragmenty mózgu drzemały na zmianę. Przez ułamki sekund poszczególne obszary zasypiały, podczas gdy reszta była po prostu przytomna. Po całym eksperymencie facet przespał prawie 15 godzin. W sumie to nie jest sporo. Pewnie jedna osoba, która jest w tym momencie, która ma wakacje, śpi podobnie. O ile nie ma rodzeństwa.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły.

0: szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: My już wiemy, co się wydarzyło, co się wydarzy, bądź co powinniście wiedzieć, też wiemy, ale wy jeszcze tego nie wiecie, więc posłuchajcie najświeższych lokalnych wiadomości. Radia Bonton, minęła już 9.30.
6: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości, jest 9.30. Funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej zatrzymali transport nielegalnych płynów do papierosów elektronicznych. Towar bez polskich znaków akcyzy przewoził samochodem dostawczym obywatel Ukrainy. Do zatrzymania doszło podczas rutynowych działań prowadzonych na drogach lubelskiego. Funkcjonariusze wytypowali do kontroli samochód dostawczy, no i ich przypuszczenia okazały się słuszne. W przestrzeni ładunkowej pojazdu znajdowały się kartonowe pudła wypełnione płynami do e-papierosów. Łącznie zabezpieczono 1800 butelek.
7: Należy pamiętać, że każdy roztwór, którego charakter, skład i właściwości wskazują na to, że jest przeznaczony do e-papierosów, podlega opodatkowaniu akcyzą i obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy. W tym przypadku Liquidy takich oznaczeń jednak nie posiadały. Dodatkowo przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że płyny zawierają w składzie nikotynę. Rynkowa wartość zabezpieczonego towaru to 115 tysięcy złotych.
6: Mówi Michał Derus, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Są już wyniki tegorocznych matur. Sprawdziliśmy, jak z najważniejszym egzaminem w życiu poradzili sobie absolwenci szkół z Chełma i powiatu chełmskiego. Czas na powiat krasnostawski. Z języka polskiego na poziomie podstawowym uzyskali średni wynik 58,9%. Najlepiej wśród szkół wypadło pierwsze liceum ogólnokształcące w Krasnymstawie. 108 maturzystów tej szkoły osiągnęło średni wynik 70,6%. Niewiele mniej uzyskali absolwenci drugiego liceum, tam 86 zdających osiągnęło średnio 69,1%. Matematyka okazała się większym wyzwaniem. Średni wynik maturzystów z tego powiatu wyniósł 52,8%. Także z matematyki najlepiej poradzili sobie uczniowie pierwszego, drugie miejsce zajęło drugie liceum. Najlepiej spośród trzech obowiązkowych egzaminów wypadł język angielski. Średni wynik w powiecie krasnostawskim wyniósł 73,3%. Ponownie najwyższy rezultat osiągnęli uczniowie pierwszego liceum. 104 osoby uzyskały tu średnio 86,5%. Bardzo dobrze wypadło również drugie liceum imienia Cypriana Kamila Norwida, gdzie średni wynik wyniósł 83,2%.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Od początku tygodnia gmina Wierzbica jest gospodarzem 27. Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego imienia Stanisława Dobrowolskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Głębia Natury, które nawiązuje do krajobrazu regionu i roli przyrody jako niezmiennego źródła artystycznych inspiracji. Wczoraj malarze tworzyli w ogrodach zabytkowego pałacu w Chylinie. Pytaliśmy uczestników o wrażenia i atmosferę.
9: To jest mój drugi plener, dlatego że ze względu na charakter mojej pracy nigdy nie miałem czasu. W tej chwili jestem na emeryturze, dlatego przyjechałem tutaj. Jestem bardzo zadowolony. Coś wspaniałego. Już się pisze na drugi rok.
10: Fantastyczni ludzie, sam pan prowadzący, no i naprawdę prasa. Także w zasadzie po to są plenery, no i ten jest idealny pod każdym względem.
11: Przespaniała, tak. Nawet wczoraj mimo deszczu, mimo tak niefajnej pogody, no chyba pobiliśmy rekord, bo niektórzy z nas zrobili nawet 4-5 prac w ciągu jednego dnia, także no ja dzisiaj już mam takie lekkie zakwasy od malowania, a dopiero pół metek pleneru. Poza tym naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Już czuję, że głowa odpoczęła i fajnie, że powstają kolejne prace i coraz ciekawsze tematy. Jestem bardzo, bardzo zadowolona.
12: Atmosfera jest wspaniała. Znaczy zarówno wśród uczestników, jak i jesteśmy bardzo miło, bardzo gościnnie przyjęci przez organizatorów, także naprawdę nie będzie nam się chciało stąd wyjść.

0: Jeżdżać.
1: Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej, podczas której zostaną zaprezentowane wszystkie dzieła powstałe w czasie 6 dni twórczej pracy. Wernisaż odbędzie się w sobotę o 14 w Szkole Podstawowej w Wierzbicy.
2: Bonton na lato.

0: bliżej kultury po prostu się nie da być. Nie da się bez wysłuchania najświeższych wiadomości o tym, co ważnego może wydarzyć się w naszej okolicy. Bez waszej obecności wiele wydarzeń nie mogłoby się wydarzyć, więc po prostu niechaj to się wydarzy już teraz. Posłuchajcie najnowszego odcinka Bliżej Kultury.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Julita Feks-Mitkowska, prezes Fundacji na Bogu we Włodawie.
3: Nowa inicjatywa, skąd się wziął pomysł do tego, by zapełnić kalendarz wydarzeń letnich?
4: Pomysł na festiwal na Bogu we Włodawie krążył gdzieś już w mojej głowie od dłuższego czasu. Pomyślałam, że w naszym mieście jest dużo wspaniałych imprez o różnej tematyce muzycznej, chociażby Festiwal Trzech Kultur we Włodawie albo Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem. Pomyślałam, żeby stworzyć nowy, powiedzmy, produkt turystyczny, nowy festiwal, który troszkę opiewałby o muzykę inną gatunkowo, muzykę innego rodzaju i takie atrakcje związane właśnie, inspirowane rzeką Bóg. Stąd też jest nazwa festiwalu na Bugu we Włodawie, która tak troszkę nawiązuje do komunikatu, że na Bugu we Włodawie stan wody wynosi, powiedzmy, ileś tam. I to jest takie hasło, przez które właśnie Włodawa jest znana. Stąd też, łącząc wszystkie te składowe, powstał pomysł, żeby zrobić festiwal dedykowany właśnie i naszemu miastu, i rzece Bóg.
3: I co się znalazło w programie?
4: W programie pierwszego wydarzenia mamy przekrój różnych koncertów, spektakli muzycznych, właśnie inspirowanych rzeką Bóg, jej żywiołowością i taką egzotyką naszego regionu. I to przekłada się na muzykę i koncerty. W programie możemy odnaleźć miejsce na koncerty związane z muzyką alternatywną, z muzyką elektroniczną, muzyką etno, muzyką przede wszystkim jazzową i fuzję różnych gatunków muzycznych, takich dosyć nieoczywistych. Między innymi możemy usłyszeć koncert zespołów takich znanych już bardziej właśnie w Polsce, związany z taką muzyką alternatywną, na przykład zespół Bokka, prezentujący elektronikę alternatywną, ale również możemy usłyszeć Wojtek Mazolewski Quintet, jest to koncert jazzowy w ujęciu fuzji wielu gatunków, oraz koncert zespołu Megitsa, który prezentuje zarówno muzykę z gatunku world music, ale też również z takim uśmiechem w stronę muzyki tatrzańskiej, gdyż zespół pochodzi właśnie z tamtego regionu, ale również łączący muzykę bałkańską właśnie i jazz, muzykę romską. Także przekrój muzyczny naszego festiwalu jest bardzo bogaty. Właśnie poza koncertami finałowymi, które odbędą się na muszli koncertowej, usłyszeć będzie można muzykę w różnych innych miejscach na terenie naszego miasta. Możemy udać się na koncerty do Muzeum Zespołu Synagogalnego, na przykład na koncert Sen Jawa Zabawa, który jest połączeniem współczesnej muzyki, ale z takim ukłonem do muzyki tradycyjnej, etnicznej. Jest to koncert przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Możemy udać się również do muzeum na spektakl muzyczny Zaświatycze, który również jest ukłonem w stronę lokalnej muzyki tradycyjnej, ale o godzinie 18 w sobotę odbędzie się też premiera koncertu pod tytułem Nurt, który wykonany będzie przez naszych lokalnych artystów albo artystów

0: którzy pochodzą z Włodawy, który opierał się będzie głównie na poezji śpiewanej, inspirowanej naszym lokalnym poetą Stefanem Sidorukiem. Czyli tutaj też kolejny ukłon w stronę muzyki inspirowanej słowem znad rzeki Bug.
1: Ale to nie wszystko, bo muzyka też się będzie przeplatać z różnymi takimi wydarzeniami bardziej kreatywnymi, jak warsztaty.
0: Tak. Podczas naszego festiwalu będziemy mogli obcować również z naturą poprzez warsztaty. Przygotowaliśmy ofertę dla dzieci, gdzie będziemy tworzyć dziecielawce, czyli ziołowe latawce. Nazwa jest troszkę przekorna, gdyż dzieci będą tworzyć latawce związane właśnie z ziołami, z naturą. W jaki sposób to się będzie odbywać, trzeba przyjść zobaczyć. Również mamy ciekawą propozycję, tu już dla młodzieży oraz dla dorosłych, jak warsztaty pod tytułem Symfonia Rzeki, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu autorskiej muzyki konkretnej, czyli muzyki, która powstaje z nagrań natury, przyrody, rzeki. Ale poza tym mamy też dwie oferty wystawiennicze, które również wplecione będą właśnie w miasto, w przestrzeń związaną z naturą. Będzie to wystawa Bezkres Małgorzaty Charlie Bajka oraz wystawa Karczeby oraz spotkanie autorskie z panem Adamem Pańczukiem.
1: No i też widzę, jakiś konkurs się pojawi.
0: Jest to konkurs kulinarny o złotą wazę hrabiny Rozalii Pociej, który realizowany jest co roku przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulinarnego Hrabiny Rozalii Pociej. Konkurs odbędzie się w naszym zabytkowym czworoboku. Zachęcamy wszystkich do udziału. Nasz festiwal to nie tylko muzyka, ale również warsztaty, spotkania kreatywne, wystawy, ale znajduje się również też miejsce dla smaku, chociażby za sprawą naszego konkursu kulinarnego, ale również podczas spaceru Zmysły Włodawy. Jest to oprowadzanie sensoryczne po mieście, podczas którego możemy nie tylko posłuchać o historii i zabytków naszego miasta, ale również posmakować różnych zapachów, ziół, lokalnych smaków. Nasz festiwal dotyka różnych zmysłów i też jest ważna rzecz w programie naszego festiwalu, czyli spływ kajakowy, bo jakby można było mówić o rzece Bug, nie udając się jej szlakiem.
1: No i tym pięknym akcentem możemy sobie dzisiejszą rozmowę naszą zakończyć. Bardzo pani dziękuję. Dzisiaj moim gościem była
0: Julita Fajk-Smitkowska, prezes Fundacji na Bugu we Włodawie.
1: A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
2: Po raz kolejny w segmencie Młodzi w Kulturze w Radiu Bonton udowadniamy, że podróże kształcą. Tym razem jednak podejdziemy do tematu z drugiej strony, bo tydzień temu mówiliśmy o odbytych już wyjazdach, tym razem jednak o sukcesie, dzięki któremu uczniowie z Chełmskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego polecą w świat. Czyli tutaj jeszcze, jak widzimy, nauka to klucz do sukcesu. A wiecie, w końcu mamy wakacje. Dużo wyjazdów w różne rejony świata i kraju, a uczniowie mają szczególnie dużo przestrzeni na poznawanie obcych kultur. Także zapraszam do słuchania tego wydania Bliżej Kultury po 18:00. Janek Zieliński, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: Jak ktoś sławny, jak ktoś popularny powie coś mądrego, to zaraz wszyscy to przechwytują, co niektórzy też wdrażają do swojego życia. No jak jest coś mądrego, to w sumie dlaczego nie? No i właśnie czytam cytat Arnolda Schwarzeneggera, który stwierdził, że pieniądze szczęścia nie dają. No chyba nie on pierwszy w zasadzie, no ale on podaje przykład, że ma teraz 50 milionów dolarów, ale jest tak samo szczęśliwy jak wtedy, kiedy miał 48. No... w sumie coś w tym jest. Też chciałbym mieć takie problemy jak on.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama. To jest...

0: poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała ograniczenia. Mundial wchodzi po dniu przerwy w fazę ćwierćfinałowych spotkań. 85 osób na miejsce. Tylu chętnych do Akademii Teatralnej w Warszawie jeszcze nie było. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związanej z zarobkami części lekarzy. Tomasz Węsk.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
1: Lekarze mieliby też być zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Szef NFZ-u Filip Nowak mówi o ukróceniu lekarskich spółek i zapewnieniu spokoju menadżerom szpitali.
3: Nie będą szantażowani przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
1: Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
0: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na Mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października poznamy już jutro.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już dziś poznamy pierwszego półfinalistę Mundialu. Awans powalczą drużyny, które na poprzednim turnieju zajęły drugie i czwarte miejsce, czyli Francja i Maroko. Trójkolorowi przystąpią do dzisiejszego meczu po ciężkim fizycznie boju z Paragwajem, z kolei dwa Atlasu po dość gładkiej wygranej nad Kanadą. To wciąż Francuzi są faworytami, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i sami również do takich faworytów się zaliczamy. Przeciwko nam staną genialni piłkarze, a także świetni ludzie, ale dziś będziemy rywalami. Ufam mojej drużynie i wiem, że rozegramy wielki mecz.
7: I know we will do a big game.
6: Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano.

0: trener ekipy.
1: To świetna drużyna, zajmują 6. miejsce w rankingu FIFA. Zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat. Lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać jeden na jeden, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować się czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Meczy w Bostonie dziś o 22:00. Rosyjscy siatkarze wracają do gry. Światowa Federacja podjęła decyzję o przywróceniu ich do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ich podczas przyszłorocznej Ligi Narodów. Kolejne światowe federacje luzują sankcje, ale rosyjscy sportowcy mogą mieć problemy z udziałem w najważniejszych zawodach, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Jest kilka krajów w Europie, które nie wpuszczają do siebie obywateli Rosji, niezależnie czy oni są sportowcami, czy kimkolwiek innym. I tu pewnie jeszcze będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu ich fizycznie wjechać.
1: Przypomnę, we wtorek MKOL odwiesił rosyjski komitet olimpijski. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w Kanadzie wystąpi też m.in. Aryna Sabalenka.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bardzo silny i porywisty wiatr dziś jeszcze w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. W pozostałej części kraju wiatr umiarkowany, zachmurzenie niewielkie na zachodzie i południowym zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, a na wschodzie przelotny deszcz. Do 14 stopni jeszcze na wschodzie i Podhalu, do 20 w centrum i 23 na zachodzie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Bontonowo-wakacyjne przywitanko, siemaneczko. Dobra, moi drodzy, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Już aktualnie mamy 7 minut po godzinie 10. W tej godzinie oczywiście coś ciekawego zaraz dla Was wynajdę, natomiast w tej godzinie też 20 minut przed 11 pojawią się polecajki filmowe. Zostańcie z nami na 104,9 FM.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51. Naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Pamiętacie, gdzie wy, drodzy panowie, oświadczyliście się swojej wybrance? A o co niektórzy pewnie już zapomnieli, a tu może i warto wrócić w takie miejsce. Albo ci, którzy jeszcze w ogóle nie mają tego za sobą, tych zaręczyn, mam nadzieję pierwszych w życiu i ostatnich, no to mogą się zainspirować. No raczej bym nie proponował, bo właśnie czytam historię pary Angeli i Iwana, którzy 1 lipca 2026 roku, czyli zaledwie no nieco ponad tydzień temu, przebili się przez siatkę zabezpieczającą na 102 piętrze Empire State Building i weszli na szczyt anteny. 443 metry nad ziemią. Bez żadnych lin, bez uprzęży. Mieli na sobie czarne stroje i maski. Nie wiem, czy to im w jakiś sposób pomogło, czy ich jakoś zabezpieczyło. Podejrzewam, że nie. Ale od razu widać, że to szaleńce. Iwan postanowił się, słuchajcie, w tym miejscu oświadczyć. Angeli podobno powiedziała tak. Tylko szkoda, że jak zeszli na dół, okazało się, że już czeka na nich policja. No to chyba ślub w areszcie. Romantyczne, prawda? Ale niebezpieczne i nie próbować tego więcej w domu. Ani na żadnych wysokich obiektach w hełmie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka.

0: Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
3: Reklama.
4: Już teraz czas na wiadomości sportowe. Tuż po nich trochę muzyki, a już 20 minut przed 11 dowiecie się, co ciekawego polecamy Wam do obejrzenia, na przykład w kinach. No co, mamy takie wakacje, jakie mamy. Spacer przy gwieździstym niebie już wcale nie jest romantyczny, bo można zmarznąć i na drugi dzień będzie człowiek chory i tyle będzie z randkowania. Dobra, czas na sport. Przy mikrofonie już Marcin Petruk.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Maksymilian Banaszewski został pierwszym kapitanem trzecioligowej Chełmianki. Zawodnik grający na pozycji środkowego obrońcy jest związany z biało-zielonymi od września zeszłego roku.
7: Jest to miłe wyróżnienie, bo w jaki sposób jest to swego rodzaju odpowiedzialność za ekipę, którą tworzymy, więc no, jest to jak najbardziej miłe uczucie. Tylko sporadycznie pełniłem rolę gdzieś jako czasem zastępstwo w drużynie i no, pewnie to z racji wieku. Gdzieś tylko byłem po prostu w razie drużyny. Jeżeli mam być szczery, to myślę, że chcielibyśmy utrzymać to, co było w poprzednim sezonie, bo wtedy był Michał Kobiałka kapitanem i większość ekipy została utrzymana, więc chcielibyśmy to jak najbardziej podtrzymać i myślę, że jeszcze bardziej to zazębić i żeby zżyć się ze sobą, bo i na boisku i poza, no, tworzymy dobry team.
6: Mówił Maksymilian Banaszewski. Funkcja drugiego kapitana Chełmianki w nowym sezonie została powierzona Pawłowi Tomczykowi, zaś trzeciego Maksymilianowi Cichockiemu. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw podsumowują pierwsze półrocze, w którym niejednokrotnie sięgali po medale. Pierwszy w tym roku zasilił ich konto w lutym podczas 13. turnieju Ziemi Lubelskiej, gdzie po złoty medal sięgnął Błażej Duda. O kolejnych sukcesach mówi trener Zbigniew Rokosz.
8: Następne zawody, na których byliśmy, to były Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego 8 marca. Wystąpiło od nas 6 zawodników. Amelia Cichosz, Marcelina Wrugel, Oliwia Okulska, Lena Waśkiewicz, Karol Repeć i Błażej Duda. Zdobyliśmy tam 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. Dość udane zawody, dość udana ilość medali. Można być zadowolonym z takiej postawy naszych zawodników.
6: Więcej o udanym półroczu wychowanków UKS Roki Krasnystaw powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Bonton na lato.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Za oknem lato, żar leje się z nieba, no w tym momencie deszcz, ale. A my zamiast kolejnej opowieści o plaży i palmach proponujemy coś zupełnie odwrotnego. Dziś wskakujemy na lód i to nie byle jaki, bo razem z bohaterami filmu Reggae na lodzie z 1993 roku. To jedna z tych produkcji, które mimo upływu lat wciąż wywołują uśmiech. Film wyreżyserował John Turteltaub, a scenariusz napisali Lynn Ziffert, Tommy Swerdlow i Michael Goldberg. W rolach głównych widzimy m.in. Johna Candiego, Leona, Duga i Duga, Roleya D. Lewisa i Malika Yobę. Historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Oto grupa jamajskich sprinterów, którzy po pechowej dyskwalifikacji postanawiają wystartować w zimowych igrzyskach olimpijskich. Problem w tym, że mieszkają na Karaibach i o bobslejach wiedzą mniej więcej tyle, ile przeciętny Polak o uprawie bananów. Mimo to z pomocą byłego mistrza ruszają w szalną drogę po olimpijskie marzenia. To

wszystkim o determinacji, przyjaźni i wierze w siebie, ale przede wszystkim o tym, że czasem największe sukcesy rodzą się z najbardziej zwariowanych pomysłów, bo kto powiedział, że Jamajczycy nie mogą ścigać się po lodzie? No właśnie. Co ciekawe, choć film opiera się na historii pierwszej jamajskiej reprezentacji bobslejowej z igrzysk w Calgary w 1988 roku, twórcy pozwolili sobie na sporo artystycznej swobody. W rzeczywistości jamajska drużyna została bardzo ciepło przyjęta przez pozostałe reprezentacje. Co więcej, jedna z ekip pożyczyła im nawet zapasowy bobslej, aby mogli wystartować w zawodach. To jeden z tych przypadków, gdy prawdziwa historia okazała się jeszcze bardziej serdeczna niż filmowa. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Muzykę do filmu skomponował oczywiście Hans Zimmer, dziś jeden z najbardziej cenionych kompozytorów filmowych na świecie, laureat Oscarów i autor ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak Król Lew, Gladiator czy Interstellar. W 1993 roku był jeszcze na początku swojej wielkiej kariery. A skoro mówimy o Jamajce, śniegu i dobrej zabawie, nie może zabraknąć muzyki. Za chwilę usłyszycie utwór z filmu Regen na lodzie, który idealnie oddaje jego klimat. To doskonały sposób, żeby choć na chwilę ochłodzić któryś z letnich dni. Miłego słuchania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
7: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności.

0: obecności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Reklama. Bonton na lato.

Wczoraj był jedyny dzień wakacji, kiedy maturzyści odpuścili sobie odpoczywanie i musieli wstać wcześnie rano, żeby poznać wyniki matury.

0: tur.
1: My oczywiście na naszym portalu supertydzień.pl podaliśmy wyniki z Chełma. No i egzamin dojrzałości, jak z niego wynika, zdało prawie 77% absolwentów, a to wynik niższy zarówno od średniej województwa lubelskiego, jak i całego, niestety, ale kraju. Liderem u nas zostało pierwsze liceum ogólnokształcące, gdzie maturę zdało aż 99,3% uczniów. No, piękny wynik, to trzeba przyznać. Wśród techników najlepiej wypadło, z tego co widzę, technikum numer 2. No, też wielkie gratulacje. Natomiast największe trudności z egzaminem miały niektóre pozostałe szkoły zawodowe. Szczegóły wyników wszelkich chełmskich placówek oczywiście znajdziecie u nas na supertydzień.pl. No dobra, powoli zbliżamy się do 11, więc ja już Was zapraszam i nawet nie powoli, tylko szybciutko na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody. Wiele osób może ona mocno zainteresować.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór.

0: eksperty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców do powrotu. Mundialowe sukcesy napędzają turystykę w Norwegii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
1: To jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
0: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po wybuchu tej afery prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
2: Kontrole trwają, oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury. W związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
0: Mówił pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo Rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
3: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
0: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Mundialowe sukcesy w Ameryce przekładają się na turystykę w rodzinnej miejscowości Napastnika z Norwegii. W ofercie dla pasażerów wielkich, luksusowych statków zawijających do norweskiego Stavanger pojawiła się wycieczka z przewodnikiem śladami Erlinga Haalanda, czyli zwiedzanie jego rodzinnej miejscowości 12-tysięcznego Bryn i stadionu klubu, w którym zaczynał karierę.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Biała Podlaska, Świdnik i Puławy znalazły się na podium tegorocznej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Chełm zajął 16 miejsce wśród miast prezydenckich z wynikiem ponad 168 tysięcy przejechanych kilometrów. Wyniki tegorocznych matur w powiecie chełmskim są słabsze od średniej wojewódzkiej. Najlepiej spośród analizowanych szkół wypadło Siedliszcze, przed technikum w Okrzowie i liceum w Dubience. Największe trudności maturzystom sprawił język polski i matematyka. Pływaczka UKS Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel ponownie została powołana do reprezentacji Polski. Wielokrotna medalistka będzie reprezentować biało-czerwone barwy podczas zawodów krajów Europy Środkowej w słoweńskiej Lublanie. Występ poprzedzą Mistrzostwa Polski Juniorów w Łodzi. O czym więcej w wiadomościach lokalnych zapraszam już o 11.30.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najcieplej dziś na zachodzie do 23 stopni, w centrum jeszcze około 20, a na Podhalu i na wschodzie zaledwie maksymalnie 14 stopni. Niewielkie zachmurzenie na zachodzie i południowym zachodzie, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur, a na wschodzie przelotne opady deszczu. Wiatr wciąż umiarkowany, a w rejonie Zatoki Gdańskiej.

0: Zalewu Wiślanego. Porwist.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Już za chwilę o superbohaterach i to w pelerynie. Tak jest, w XXI wieku. Może jeszcze nie w hełmie, ale to myślę, że kwestia czasu. Witam gorąco na zegarach już jak zwykle. Witam Was po 6 minut po 11 tutaj Fox.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.
5: Bonton na lato.

0: nie każdy superbohater nosi pelerynę. No, akurat w tym wypadku okazuje się, że chyba nosi. Słuchajcie, od 13 czerwca tego roku w jednym stanie w Meksyku mieszkańcy zaczęli znajdować przy latarniach przyklejonych taśmą ludzi. Dziwne zjawisko. Usta zaklejone, ręce skrępowane, a przy niektórych nawet pojawiły się motocykle ustawiane obok. Po co? Są to dowody rzeczowe. Podobno mają gościa, który jest nazywany Batmanem. Batman, który łapie ludzi, którzy dopuszczają się właśnie nocą kradzieży, no i klei ich taśmą do latarni. Obok zostawia dowód rzeczowy w postaci chociażby jakiegoś tam skradzionego motocykla. W ciągu ostatnich dni podobno odnotowano 5 podobnych przypadków. Mnie osobiście martwi tylko jedna rzecz. Skąd od razu wszyscy wiedzą, że to robi Batman? Że to robi mężczyzna? No, przepraszam bardzo, mamy w końcu równouprawnienie. Przecież to mogła być kobieta przebrana za Batmana. No co, że dwóch osób nie dałaby rady przytrzymać, tak? Złapać na gorącym uczynku i przywiązać taśmą do drzewa, tak? To jeszcze chyba nie znacie mojej przyszłej teściowej.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
9: Jak

0: świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
1: Jak nie alarmy bombowe, to sprawdzaliśmy, jak wypadli maturzyści w hełmie. No tak, tak, przyglądamy się temu, co dzieje się na naszym lokalnym podwórku i tym razem czas na kolejny taki właśnie moment na naszej antenie. Czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Minęła już 11:30.
2: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły, jest 11:30. Biała Podlaska, Świdnica i Puławy na podium konkursu Rowerowa Stolica Polski. Lider z województwa lubelskiego dzięki aktywności uczestników wykręcił ponad 800 tysięcy kilometrów. Chełm pozostał co prawda dalej w zestawieniu miast prezydenckich, bo uplasował się na 16 miejscu z ponad 168 tysiącami kilometrów. Jednak trudno traktować to jako porażkę, bo wszyscy, którzy wsiedli w czasie rywalizacji na rower, pobiegli czy w jakiś inny sposób zaktywizowali swoje ciało, na pewno skorzystali. W kategorii indywidualnej swoją obecność zaznaczył m.in. Piotr Zaborski, znany również z działań promujących aktywność rowerową, ale także pani Agnieszka, pan Paweł i pan Grzegorz, którzy dołożyli od siebie po ponad 3000 km do miejskiego osiągnięcia. W kategorii gmin swój udział zaznaczyła też Włodawa. Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolska rywalizacja, w której miasta zdobywają punkty za kilometry przejechane na rowerach przez mieszkańców i sympatyków. O końcowym wyniku decyduje liczba kilometrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, dlatego liczy się udział jak największej liczby uczestników. Każdy przejechany kilometr w tym konkursie ma znaczenie. Znamy wyniki tegorocznych matur w powiecie chełmskim. Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazują na spore różnice między lokalnymi placówkami, jednak obraz całości nie napawa optymizmem. Wszystkie analizowane szkoły wypadły poniżej średniej wojewódzkiej. W lokalnym rankingu najlepiej zaprezentowało się Siedliszcze. Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 45 uczniów, uzyskując średnio 58,5%. Nieco słabiej wypadła matematyka z wynikiem blisko 53%, a największą trudność sprawił język polski, z którego średnia wyniosła zaledwie 37%. Mimo pierwszego miejsca w powiecie szkole wciąż brakuje ponad 5 punktów procentowych do wojewódzkiej średniej z matematyki. W Okrzowie egzaminy pisała najliczniejsza grupa maturzystów. Najlepiej poszedł im język angielski, z którego średni wynik to 55,2%. Prawdziwym wyzwaniem okazał się jednak język polski i tutaj średnia wyniosła zaledwie niespełna 33%. Najsłabsze wyniki odnotowano w liceum w Dubience, choć grupa zdających była tam najmniej liczna. Rezultaty z matematyki i języka polskiego nie przekroczyły nawet progu 30%. Dla porównania maturzyści w całym województwie lubelskim osiągali znacznie wyższe noty. Średnio blisko 75% z języka angielskiego i 55% z polskiego. Jak wskazują statystyki, przed szkołami w regionie jeszcze dużo pracy, szczególnie w zakresie przygotowania uczniów do przedmiotów obowiązkowych.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Przed Zuzanną Zdybel, pływaczką i wielokrotną medalistką UKS-u Wodnik Krasny, staw kolejne międzynarodowe wyzwanie. Zawodniczka ponownie została powołana do kadry narodowej i będzie reprezentowała biało-czerwone barwy zmagań krajów Europy Środkowej w Lublanie. Mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
3: Właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej.
2: W zawodach w Lublianie Zuzanna Zdybel weźmie udział niemal bezpośrednio po mistrzostwach Polski juniorów, których gospodarzem będzie Łódź.
0: Bonton na lato.

0: Czas na kalendarium muzyczne. Sprawdźmy, co tam ciekawego tym razem dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy. Przygotowała nasza redakcja. A i dla mnie osobiście najważniejsza na koniec to jest piosenka. Ciekaw jestem, co tym razem się pojawi wyjątkowego.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
3: Jarek Hołota, witam w czwartek, 9 lipca. Odliczanie do weekendu oficjalnie rozpoczęte, więc tradycyjnie zrzucamy resztki senności, podkręcamy potencjometry na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie niesamowite muzyczne rocznice kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy w roku 1946. 9 lipca na świat przyszedł Mitch Mitchell, genialny brytyjski perkusista, najbardziej znany jako filar legendarnego trio The Jimi Hendrix Experience. Choć odszedł od nas w 2008 roku, dziś wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz jego niesamowity, jazzujący i szalenie dynamiczny styl gry, który całkowicie zrewolucjonizował rockowe bębnienie na przełomie lat 60. i 70. W kalendarzu zapisujemy rok 1959. 9 lipca na świat przyszedł Jim Kerr, szkocki wokalista, kompozytor i charyzmatyczny lider nowofalowej formacji Simple Minds. Jim kończy dzisiaj 67 lat. To jego głęboki, magnetyczny głos napędzał takie absolutne radiowe hity jak Don't You czy Alive and Kicking. Ślemy masę urodzinowych wibracji i życzymy 100 lat. Zaglądamy do przełomowego roku 1964. Swoje 62. urodziny obchodzi dzisiaj jedyna i bezkompromisowa Courtney Love. Wokalistka, gitarzystka, liderka grunge'owej formacji Hall, a prywatnie żona Kurta Cobaina. Courtney to jedna z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci amerykańskiej sceny alternatywnej lat 90. A jej drapieżny głos w takich hitach jak Celebrity Skin czy Malibu do dziś brzmi w głośnikach z niesamowitym pazurem. Smutna kartka z roku 2021. Dokładnie 5 lat temu świat muzyki pożegnał wielką postać. W wieku 73 lat odszedł John Lawton, brytyjski wokalista rockowy, który w drugiej połowie lat 70. stał na czele legendarnej formacji Uriah Heep.

jego potężny głos i niesamowita charyzma na zawsze wpisały się w historię klasycznego, progresywnego rocka. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym synth-popowym i filmowym trzęsieniem ziemi z roku 1986, które dokładnie w lipcu tamtego roku zabetonowało stacje radiowe na całym globie. Dokładnie 40 lat temu, w lipcu 1986 roku, amerykańska formacja Berlin świętowała premierę singla, który stał się absolutną ikoną muzyki filmowej i popkultury. Mowa o utworze Take My Breath Away. Skomponowana przez Giorgio Moroder'a, ballada stała się głównym motywem muzycznym kinowego megahitu Top Gun z Tomem Cruise'em. Ten utwór ma w sobie niesamowitą przestrzenną magię, genialne, hipnotyzujące brzmienie syntezatorów i ten zmysłowy, dramatyczny wokal Terry Nunn przyniósł grupie Oscara oraz pierwsze miejsca na listach przebojów w USA i Wielkiej Brytanii. To absolutne radiowe arcydzieło, które od 4 dekad idealnie pasuje do letnich, ciepłych dni. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i na ten przedweekendowy czas stawiamy na utwór o potężnym filmowym klimacie i radiowej duszy. Przed wami Berlin i Take My Breath Away.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Reklama.
7: Bonton na lato.

10 minut przed godziną 12 nasze spotkanie powoli dobiega końca. Tak jest. Nasze spotkanie tak, ale oczywiście na 104,9 FM tak czy inaczej nadajemy non-stop. Pamiętajcie, że wyjeżdżając gdzieś na wakacje, bo na pewno wyjedziecie, możecie nas również słuchać poza zasięgiem przez internet. radiobonton.pl. Koniecznie tam nas szukajcie, sprawdzajcie, słuchawki na uszy, cyk, można albo biegać, albo jeździć na rowerze i tak dalej, więc nie musicie w ogóle z nami się rozstawać, o co też trochę w sumie apelujemy, prawda? Dzięki za dzisiaj, my słyszymy się jutro w piątek po 7:00.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum
0: Białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum

0: szczegóły zapytaj w salonie.
1: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Reklama.
3: Minęła 12, zaczynamy Radio Bonn w rytmie lata popołudniowe, a teraz wiadomości.
4: Agenci CBA od rana w warszawskim szpitalu południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Werdecka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację m.in. w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pokłosiem tej afery m.in. jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza, wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia?
5: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni i tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
4: A w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
6: Zobacz, to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
4: W związku z wichurą trzeba było ewakuować obozy harcerskie. Ich uczestnicy wrócili już do obozów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Szczegółów nie znamy. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację, a w szpitalu spędziła ostatnie tygodnie. Bonnie Tyler miała 75 lat. Będzie przerwa w ruchu pociągów jadących przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Potrwa od najbliższego poniedziałku do czwartku, 30 lipca. Pociągi między Gliwicami i Chorzowem będą korzystały z linii przebiegających przez Bytom, co wydłuży podróż na tym dystansie o mniej więcej 10 minut. Dla pasażerów zostanie też przygotowana autobusowa komunikacja zastępcza. Nocna prohibicja w Krakowie zostanie wydłużona. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do tej pory zakaz obowiązywał od północy do 5.30. W trakcie konsultacji społecznych wydłużenia godzin chciała ponad połowa mieszkańców. Większość radnych zagłosowała za wydłużeniem. Ale temat ostro ich podzielił.
7: Eliza Tedyńska-Czesak, Kraków dla mieszkańców. Kraków był pionierem. Mamy mniej interwencji policji, mniej wizyt na SOR-ach.
8: Grzegorz Wojciech Stawowy, przewodniczący Komisji Skarg. Uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem.
4: Godziny nocnej prohibicji w Krakowie zostaną wydłużone od 1 września.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Ciężko się na to patrzy, ale no muszę to powiedzieć. Słuchajcie, odczuwalna temperatura, od tego zacznę, to jest 10 stopni. Tutaj chyba trzeba wyjmować zimowe kurtałki jakieś. Na termometrach ogółem 14, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr zelżał według tego, co było ostatnio. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali. Biometr umiarkowany, więc możemy czuć się tak. O, i jeżeli chodzi o deszcz, to później już nie powinno padać.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale oddechu trzeba czasami złapać troszkę. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie. Jesteśmy do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl w głośnikach Szangaj i La Luz.
11: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Szona i Fanka, pamiętaj, w Radiu Bonton w rytmie lata. Miałam przed chwilą, przed 12 taką sytuację. Zadzwoniła do nas słuchaczka z prośbą o pozdrowienie osoby, które sprzątały Chrubieszowską, bo jest po prostu zadowolona, jest pięknie i w ogóle i mówi, że trzeba takiej osoby doceniać, więc drogie osoby, jeżeli to

wy sprzątaliście i tam robiliście coś, to to przona i fanka było dla was, pamiętaj, bo pani prosiła o coś polskiego. Jeżeli w sumie mamy lato, jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, ewentualnie coś przekazać na antenie, to ja tu jestem. 825632222. A czemu nie? Teraz Nickershow i The Riddle, później Ale Farben i 12.30 Marcin Petruk i Sport.

0: reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
11: Bonton Radio. Sport.
12: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 115 medali w 15 turniejach. Takim dorobkiem sezon 2025-2026 zamknęli wychowankowie klubu karate Kyokushin Kanku w Chełmie. W sumie 18 reprezentantów 24 razy zajęło pierwsze miejsca, 30

0: 9 razy drugie, a 52 razy trzecie, mówi sensei Krzysztof Kozioł.
1: Najlepiej sprawował się Paweł Podgórski, który na 15 możliwych turniejów uczestniczył w 14, zdobywając 7 razy pierwsze miejsce, 3 razy drugie miejsce i 5 razy trzecie miejsce. Drugie miejsce w klubie zajęła Estera Szowa, która startowała w 10 turniejach. Wynika to z tego, że ona już jest w kategorii wyższej. Z tego jeden start był w Londynie. 5 razy stawała na najwyższym miejscu podium, 2 razy na drugim miejscu podium, 3 razy na trzecim miejscu podium. Trzecie miejsce w klubie zajęła Barbara Śliwińska, która 9 razy stawała na podium.
0: Oprócz startu w zmaganiach, karatecy Kanku doskonalili umiejętności podczas wydarzeń, których byli również organizatorami. Ponownie Krzysztof Kozioł.
1: W czasie ferii zimowych w Woli Uchruskiej, był to drugi weekend z karate, i w maju w Woli Uchruskiej organizowaliśmy Polesie Camp. Dwukrotnie uczestniczyliśmy jako zawodnicy również w seminariach międzynarodowych, doskonaląc się pod okiem japońskich mistrzów. Był to bardzo pracowity rok i, jak się okazało, przepracowany z sukcesami.
0: Podczas wakacji w klubie karate Kyokushinkanku cały czas prowadzone są treningi, a do rywalizacji medalowej zawodnicy wracają we wrześniu. Udany sezon mają za sobą również tenisistki stołowe UKS-u Rzeczek-Fajsłowice. Klub zakończył go na 4. lokacie w województwie lubelskim, a także na 51. w krajowej stawce 432 zespołów, na co przełożyły się medale zdobyte w turniejach lokalnych i ogólnopolskich, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
2: Najwyższe osiągnięcia w tym roku to niewątpliwie jest życiówka i brązowy medal Nicole Urbańczyk na Mistrzostwach Polski Żaków w Brzegu Dolnym. Dwa brązowe medale Antoniny Serafin na Mistrzostwa Województwa Seniorek w Radzeniu Podlaskim. Medalistkami z Mistrzostw Województwa są także Alicja Bochniarz, Kasia Wasil, Aleksandra Błaziak i Paweł Suszek. Nasze zawodniczki reprezentowały swoją szkołę, Szkołę Podstawową im Powstańców Styczniowych w Fajsowicach. Wygrały Igrzyska Dzieci i reprezentowały nasz klub, szkołę, a także województwo na zawodach centralnych w Rawie Mazowieckiej.
0: Cenny sukces odnieśli także reprezentanci z Rzeczka Fajsowice, którzy wywalczyli awans do drugiej ligi, w ostatniej kolejce dzieląc się punktami z wiceliderem z LMKS-u Wola Sernicka.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: W rytmie lata.

0: Forever, Rod Stewart i Baby Jane w Radiu Bonton w rytmie lata na zegarach 12.37. Tak sobie pomyślałam, że różne mamy humory, prawda? Raz jesteśmy smutni, raz jesteśmy weseli. No i pomyślałam o tych, co są smutni. Słuchajcie, co wy na to, żeby raz w godzinie jakiś suchar zapodać? Ale taki, wiecie, suchy. No nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo mam dla was suchar numer jeden. Uwaga. Co robią lekarze w kuchni? 3, 2, 1. Leczo. Czasem tak, no właśnie, no wiecie, jest lato, można się pośmiać, a co nie. Teraz Sana Kasia Kowalska, Kiedy umrę kochanie, tylko wy nie umierajcie ze śmiechu, błagam was. Później ATB i You're Not Alone.
1: Często myślę o tobie, często piszę do ciebie.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis

0: Stołpie 32 przy trasie Chełm - Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion, taki kotlet odgrzewany, to smakuje najlepiej. Teddy Swims za chwileczkę idę do Orno i jest godzina 12.53, więc wiadomości. I teraz tak, będzie miszmasz, będzie o pogodzie, będzie o lekarzach, chyba słyszeli mój suchar, no i będzie o ostrzeżeniu. Puma w gminie Polanów, to w zachodniopomorskim, także ciekawe, co tam się stało. Tam nad morzem bardzo mocno wieje wiatr i wszystko może tę pumę przewiało. Dobra, nie będę już udawać słucharzenia. Zostańcie z nami, słońce wyszło, jest fajnie, może będzie troszkę cieplej. Jak nie, to ciepła herbata z cytryną i jedziemy.

0: program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak to?

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
3: Dziś spotkanie resortu zdrowia z lekarzami w sprawie ich zarobków. Są kolejne alerty przed burzami z intensywnym deszczem. Uwaga na pumę, ostrzega gmina Polanów. Uwaga na pumę, ostrzega gmina Polanów.

0: ograniczeniu czasu pracy lekarzy. Na dyskusję o płacach lekarzy, mówił Jankowski, przyjdzie jeszcze czas.
1: Problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 zł.
0: A istnieje jednak ryzyko, że opinię publiczną rozgrzewają nie tyle stawki wymienione przez prezesa Rady, ile przypadki rachunków opiewających na tysiące złotych za godzinę pracy.
2: NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie bankarzy i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
3: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60. 70. ze szczytu zimnej wojny.
4: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
2: Mówią wiceszef MON-u Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty, a inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat. Uwaga na burzę z silnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują dziś w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Załamanie pogody przyniósł nam niż Bernadette, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: Mniejsze masy powietrza, które będą generować właśnie te trudne zjawiska, jakimi są burze, grad.
2: Z prognoz wynika, że dziś lokalnie w czasie burz może wiać się porywisty wiatr z prędkością do 65 km na godzinę, a miejscami może się pojawić grad. Dwoje Rosjan skazanych za szpiegostwo oraz nadanie paczki z bombą. To decyzja sądu w Sosnowcu, który skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegowstwie. Według ustaleń śledczych Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na pumę. To nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Gmina apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Krasnym Stawie otwarto Centrum Usług Wspólnych. Nowa jednostka zajmuje się obsługą finansową, kadrową i administracyjną miejskich szkół, przedszkoli oraz żłobka. Ma to usprawnić pracę placówek i ujednolicić ich procedurę. Psy nie będą mogły być już trzymane na łańcuchach, zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt przyjęta przez Sejm. Zwierzęta utrzymywane poza domem będą musiały mieć wybieg albo odpowiednio przygotowany kojec. Właściciele, jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, dostaną rok na dostosowanie warunków. Spór o drogę w Zawadówce w gminie Rajowiec. Mieszkańcy twierdzą, że trakt od lat służył lokalnej społeczności i powinien pozostać przejezdny. Wskazują na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego i zarzucają też prywatnemu inwestorowi ograniczenie dostępu do drogi. Zupełnie inaczej te kwestie widzi włodarz Rajowca. I ten temat podejmiemy w lokalnych wiadomościach. Zapraszam o 13.30.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: Wiecie, co mi się podoba? Że słońce walczy. Troszeczkę wychodzi za chmur, to jest właśnie dobre. Okej, temperatura poszła troszeczkę do góry. Mamy 16 stopni, w tym momencie odczuwalna 15, więc 5 stopni do góry to jest dużo. Może padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali, co przekłada się na biometr. Już patrzę, klikam umiarkowany, czyli nasze samopoczucie może być takie o sobie, ale się nie dajemy.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: W rytmie lata.
6: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
11: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 13. Dokładnie mamy 13.06. To co, może szybka kartka z kalendarza.

Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy czwartek, 9 lipca. Imieniny obchodzą Weronika, Sylwia oraz Zenon. Wszystkiego najlepszego. A nietypowe święta? Jedno. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. Wydaje mi się, że można też wrócić do domu z pracy inną drogą. Także jak coś, droga wolna, możecie na mnie zgonić takie sytuacje. Teraz Spandau Ballet i True, czyli coś spokojnego do kawy, herbaty i ciasteczka.

0: reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca.

0: Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Reklama. W rytmie lata.

What do you want from me? Tak jest. 13.21 w Radiu Bonton w rytmie lata. Ja dzisiaj jest czwarte, tak, wczoraj była środa, wczoraj było żebranie o lajki, więc będzie dzisiaj. I jeszcze dzisiaj taka sytuacja z rana, powiedzmy. Przeglądam Facebooka, żeby być w miarę na bieżąco. No i widzę na jednym tutaj z fanpage'ów chełmskich, o, co to za były za syreny, co to się działo. No słuchajcie, no tak to nie, nie. Trzeba być na bieżąco, a żeby być na bieżąco, to zapraszam Was na radiobonton.pl. Ten adres oczywiście musicie znać, ale tak mniej więcej na środku strony, po prawej stronie, jest odnośnik do naszego Facebooka. Wejdźcie tam, polajkujcie, patrzcie, obserwujcie, bo naprawdę my jesteśmy radiem lokalnym i mówimy, co dzieje się tutaj koło nas, u nas, ważne rzeczy. A właśnie taką rzeczą był na przykład, były te syreny, które były sprawdzane, czy działają. Lady Punk, zostawcie Titanica. Później informacje lokalne w pełnym wydaniu.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły. Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori Totu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek Totu. Hełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
11: Wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 13.30. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. W Krasnymstawie oficjalnie otwarto Centrum Usług Wspólnych. To nowa jednostka, która ma usprawnić funkcjonowanie miejskiej oświaty i zapewnić wspólną obsługę administracyjną placówek. Centrum odpowiada za prowadzenie spraw finansowych, księgowych, kadrowych i płacowych 3 szkół podstawowych, 5 przedszkoli oraz miejskiego żłobka. Jak podkreśla dyrektor centrum Renata Samgryciuk, jednostka działa już od miesiąca, a jej głównym zadaniem jest ujednolicenie zasad funkcjonowania wszystkich obsługiwanych placówek. W praktyce oznacza to m.in. wspólne prowadzenie księgowości i dokumentacji, usprawnienie obiegu dokumentów oraz wsparcie dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawach administracyjnych. W kolejnych etapach planowane jest też wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów. Psy nie będą mogły być już trzymane na łańcuchach. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt przyjęta przez Sejm i czekająca na podpis prezydenta. Nowe przepisy zakładają, że psy utrzymywane poza domem będą musiały mieć zapewniony wybieg na ogrodzonej posesji albo odpowiednio przygotowany kojec.
12: W tej chwili zostało to zmienione.

0: Wspomniane o kwestii wielkości kojców, bo tutaj odrębnym rozporządzeniem minister rolnictwa i rozwoju wsi ma określić właściwą wielkość tych kojców dla zwierząt. Oczywiście będę to konsultował z behawiorystami, z osobami, które mają dużą wiedzę w tym temacie, lekarzami weterynarii, ale też zależy nam na tym, żeby z jednej strony skończyć z bezdomnością zwierząt, a z drugiej strony, żeby te wszelkie dobrostany były spełnione, żeby zwierzęta nie były utrzymywane na łańcuchach, żeby one miały swoje kojce, zagrody, w których będą czuły się swobodnie.
1: Mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jeśli ustawa wejdzie w życie, na dostosowanie warunków właściciele będą mieli rok. Zmiany mogą objąć nawet około miliona osób, głównie na terenach wiejskich.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
1: Na Krajowej 17 w Izbicy doszło dziś do zderzenia samochodu z sarną. Zwierzę nagle wybiegło z zarośli wprost pod jadącego Nissana. Za kierownicą siedział 74-letni mężczyzna. Nie odniósł obrażeń. Sarna jednak nie przeżyła zderzenia. Policja przypomina, że od czerwca na drogach powiatu krasnostawskiego doszło już do 12 zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt i apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu kompleksów leśnych i terenów zadrzewionych. Spór o drogę w Zawadówce w gminie Rejowiec przybiera na sile. Mieszkańcy walczą o zachowanie traktu, który ich zdaniem od dziesięcioleci służył lokalnej społeczności, a teraz jest niszczony i zamykany. Przedmiotem konfliktu jest droga oznaczona symbolem C13L. Mieszkańcy w petycji skierowanej do władz gminy przekonują, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie określa ją jako drogę lokalną. Przypominają, że powstała przed wojną i od zawsze zapewniała dojazd do posesji oraz stacji kolejowej. Ludzie skarżą się również na działania prywatnego inwestora, firmy Agrol Matejka, która buduje w sąsiedztwie punkt przeładunkowy. Według autorów petycji inwestor zniszczył utwardzoną wcześniej nawierzchnię i ograniczył dostęp do przejazdu kolejowego. Zupełnie inaczej sprawę widzi burmistrz Rejowca Tadeusz Górski. Włodarz twierdzi, że trakt to jedynie ślepa droga wewnętrzna, która nie spełnia i nigdy nie spełni parametrów drogi publicznej. Podkreśla, że oczekiwania mieszkańców nie mają uzasadnienia w przepisach ani stanie faktycznym. Sprawą zajmuje się obecnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rejowcu. Przewodnicząca Rady Ewa Nowak zapowiada, że do rzetelnego rozstrzygnięcia sporu niezbędna będzie opinia biegłego specjalisty, a do czasu zakończenia prac komisji i decyzji radnych konflikt pozostaje nierozwiązany.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

wyryska i odbicie w Radiu Bon Ton w rytmie lata na zegarach 13:37. Także nie musicie już zerkać, ja wam tu wszystko powiem. Powiem wam też, że za chwileczkę Welshly Arms i Legendary No i A Dlaczego. Jeżeli nie wiecie jeszcze, to jest nowa audycja letnia A Dlaczego, bo małe dzieciaki bądź takie już starszowe pytają, a ja tutaj staram się odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci wzięły udział w tej zabawie, bo to wszystko z przymrużeniem oka, piszcie k.miszczyk@radiobonton.pl i zostańcie posłuchać.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytania...

0: pytanie zadała nam 8-letnia Lenka.
1: A dlaczego mama mówi, że rosnę jak na grożdżach, a nie jem grożdży?
0: Lenko, muszę przyznać, że to pytanie bardzo mnie rozbawiło, bo rzeczywiście, kto z nas na śniadanie zjada kostką drożdży? Chyba nikt. A jednak dorośli bardzo często mówią, ale ty rośniesz jak na drożdżach. Skąd wzięło się to powiedzenie? Najpierw sprawdźmy, czym właściwie są drożdże. Drożdże to maleńkie organizmy. Są tak małe, że bez mikroskopu nie da się ich zobaczyć. Najbardziej lubią ciepło, odrobinę cukru i trochę czasu. Kiedy piekarz dodaje drożdże do ciasta, zaczyna dziać się prawdziwa magia. No dobrze, może nie magia, tylko nauka. Drożdże zaczynają pracować, zjadają cukier i powstają malutkie bąbelki gazu. Wiadomo z czego. To właśnie one sprawiają, że ciasto rośnie, robi się puszyste i miękkie. Gdyby nie drożdże, bułki byłyby twarde jak kamień, a pizza przypominałaby cienki placek. I właśnie dlatego, kiedy dziecko rośnie szybko, dorośli mówią, rośnie jak na drożdżach. Oczywiście to tylko powiedzenie. Nie oznacza, że ktoś je drożdże na śniadanie, obiad i kolację. Po prostu rośnie bardzo szybko, tak jak szybko rośnie ciasto w misce. A teraz mam dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że podczas niektórych okresów dzieci potrafią urosnąć nawet kilka centymetrów w ciągu jednego roku? Nic więc dziwnego, że spodnie nagle robią się za krótkie, a buty jakby skurczyły się w szafie. Choć tak naprawdę to nie buty się skurczyły, to Wasze stopy urosły. A czy wiecie, że w języku polskim jest mnóstwo takich powiedzeń, których nie można zrozumieć dosłownie? Na przykład mówimy, mamy motyle w brzuchu. Na szczęście żadne motyle naprawdę tam nie latają. Albo, ale z ciebie śpioch. To przecież nie znaczy, że ktoś zamienił się w jakieś zwierzątko o nazwie śpioch. Po prostu bardzo lubi spać. Język polski uwielbia takie zabawne porównania i właśnie dzięki nim nasze rozmowy są ciekawsze i bardziej kolorowe. A więc odpowiedź na pytanie Lenki brzmi. Rośniesz jak na drożdżach, to powiedzenie. Oznacza, że rośniesz bardzo szybko, tak jak ciasto, które dzięki drożdżom robi się coraz większe. Ale spokojnie, wcale nie musisz jeść drożdży, żeby urosnąć. Dziękujemy, Lenko, za świetne pytanie. I teraz, może Wy też macie jakieś a dlaczego, które nie daje Wam spokoju? Chcecie wiedzieć, dlaczego coś się dzieje, skąd coś się wzięło, albo jak działa świat? Nagrajcie swoje pytania i poproście rodzica o wysłanie go w wiadomości. Czekam na Wasze pomysły pod adresem k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może wkrótce to właśnie Wasze pytanie usłyszą wszyscy słuchacze Radia Bonton. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i miłego dnia. Pa!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
3: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek przed

0: szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Reklama. W rytmie lata.

mundialu. No, Polski nie ma, nie wiem, niestety. Tutaj nie będę się wypowiadać, że tak powiem, będę trzymać język za zębami. Za chwileczkę Gromy i Say My Name. No i oczywiście zbliżamy się do godziny 14, więc wiadomości, a tam no niestety takie osoby, wiadomości z Nadbałtyku, ponieważ czerwone flagi na większości kąpielisk, tam to mają Armagedon, wiatr, deszcz i takie wakacje przechlapane. Wracajcie do nas.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Reklama.
9: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Wertycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płecowych. Zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
10: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora związaną ze szpitalem, mówi, że

0: Pomorskim. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach, m.in. w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
1: Jedna mistrzyni wielkoszymowa, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów wielkoszemowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej doszła 3 lata temu do finału Rolanda Garrosa, ale w nim przegrała z Igą Świątek. Jej rodaczka Linda Noskowa zagra w drugim półfinale z Martą Kostiuk. Z ostatniego meczu z Ukrainką nie ma dobrych wspomnień. Kostiuk z ostatnich 22 meczów przegrała tylko jeden w półfinale French Open.
0: A w półfinałach zagrają jutro Aleksander Zwieriew i Artur Ferry oraz Nowak Dziokowicz i Jannik Sinner.
2: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: No to tak, pogoda. W tym momencie duże zachmurzenie, słońce walczy, wychodzi co chwileczkę, więc jest dobrze. Mamy 17 stopni na termometrach, odczuwalna to jakieś 15. Można spodziewać się deszczu w każdej chwili, także z parasolami na miasto proszę wychodzić. Patrzę, wiatr 22 km na godzinę, więc nie jest mocny. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1008 hektopaskali, więc biometr umiarkowany.
2: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: W rytmie lata.
5: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was po godzinie 14. Dokładnie mamy 14.05. Tak jest. W głośnikach Avril Lavigne Complicated, czyli coś starego i dobrego. Jesteśmy razem do 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl, czyli jak jesteście nad tym strasznym naszym polskim morzem, możecie nas słuchać śmiało.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Dzisiejsza płyta to bardzo fajny punkt odniesienia do amerykańskiego snu o sławie, pieniądzach i robieniu hitów na cały świat. Aczkolwiek, jak pokazuje dzisiejszy przykład, często marzenia okazują się nie tym, czego chcieliśmy i trzeba czasami pojechać objazdem. To jest Detour od Kim Petras. Jest tutaj trochę do opowiadania, więc szykujcie się na kilka tych objazdów. Kim Petras urodziła się na początku lat 90. w Niemczech i pierwsze kroki w muzyce stawiała już w okolicach 2010 roku, kiedy to została podpisana przez niemieckiego Universala, gdzie pisała dla wytwórni przede wszystkim krótkie jingle, które następnie lądowały w różnych miejscach, ale udało jej się też wypuścić epkę. Aczkolwiek pierwszą rozpoznawalność zyskała z powodów pozamuzycznych, gdy w 2006 roku RTL wyemitował wywiad z wówczas 13-letnią Petras, gdzie poruszyła temat swojej tranzycji płci, opowiedziała o zmaganiach z dysforią płciową i cała rozmowa stała się głośna nie tylko w Niemczech, ale też na świecie. W każdym razie, w swoich najmłodszych latach skupiła się na muzyce. Nauczyła się angielskiego z teledysków takich artystek jak Britney Spears i z pieniędzy zarobionych ze wspomnianych singli oraz pracy jako kelnerka w wieku 19 lat wyprowadziła się do Los Angeles. Cel? Zostać sławną, śpiewać piosenki i podróżować z nimi po świecie. Chwilę jej to zajęło. Początki były ciężkie, bo najpierw mieszkała w garażu jej ówczesnego producenta, ale w 2017 została dostrzeżona przez Charlie XCX, która zaprosiła ją do gościnnego występu w utworze Unlocked. Od tego momentu jej kariera nabierała powoli rozpędu. W 2021 roku została podpisana przez Republic Records i trafiła pod opiekę bardzo kontrowersyjnego producenta doktora Luka, który wylansował chociażby TikTok od Keszy i z tą samą Keszą potem przez lata się sądził. Początkowo zapowiadało się nieźle, zaledwie rok po związaniu się z wytwórnią wypuściła we współpracy z Samem Smithem jeden z największych hitów 2022, czyli Unholy. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. Niestety, później było gorzej. Ogólnie jej muzyka miała jeden problem. Była masakrycznie nijaka. Teksty nie opowiadały szczególnie interesujących opowieści, nie przykuwały też chwytliwością. Produkcja też nie wyróżniała się na tle panujących trendów, bo na przykład Alone z Nicki Minaj było jednym z wielu utworów reinterpretujących stary hicior. Ta piosenka znalazła się na jej albumie z 2023 roku Feed the Beast.

plus wytwórnia zabierała jej sporo kontroli. Sama Kim była przemęczona zaplanowaną dla niej trasą koncertową. W tamtym momencie stwierdziła, że faktycznie coś jest nie tak. Trzeba tutaj zrobić tytułowy objazd. W 2024 roku zaczęła tworzyć D-Tour i od takiego brzmienia przeszła w to. Różnica jest, co? Kim stwierdziła, że należy tutaj postawić na radykalną zmianę brzmienia i też trochę pisania tekstów. Mamy akcent bardziej postawiony na historię. Na przykład wspomniana tranzycja została przez nią opisana na kawałku Brutalist. Za produkcję odpowiada tutaj duet Frost Children oraz Margo XS. Mamy tutaj pełno elektropopu, hyperpopu, od którego przecież Petras zaczynała, ale mamy także odwołania do stylistyki trapu czy dubstepu z okolic 2012. No i tutaj ta historia powinna się zakończyć. Kim wypuściła album, wszyscy się zachwycili i jest fajnie. Problem jest niestety taki, że na to wszystko spojrzała jej wytwórnia i stwierdzili, że nie wypuścimy tego. Batalia o ten album trwała od samego początku. Znikoma promocja, problemy w wydawaniu singli i teledysków, brak opłacenia producentów albumu. W końcu doprowadziło to do tego, że Petras zawnioskowała o anulowanie jej kontraktu i omawiany album został przez nią wydany samodzielnie. Wcześniej, aby najpewniej wypełnić kontrakt, tak podejrzewam, wypuściła epkę Preacher z kawałkami, które finalnie nie znalazły się na D-Tour. Dość zawiła historia, pełnia niuansów, przeszkód, ale takie lubię najbardziej. Jest o czym opowiadać. Plus wtedy, przynajmniej dla mnie, jakoś inaczej się słucha tych kawałków, które wyszły. Zresztą sprawdźcie to sami. Przed wami I Like Your Look od Kim Petras.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania

0: Bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Medzi Rock My Life, Radio Bonton, oczywiście w rytmie lata, chociaż w tym momencie zimnego. Na zegarach 14.23, za chwileczkę Zofia Alaja i kupiłam bilet, oraz 14.30 to Marcin Petruk ze sportem. Ja na początku obiecałam wam sucharek co jakiś czas, no i znalazłam, słuchajcie, następny, i pomyślałam od razu o koledze Arku, z którym chodzę na karaoke. Arek, jak słyszysz, to przepraszam cię bardzo. No polecimy. Jak nazywa się nieudany żart Arka? A, sucharek. Wiecie co, to jest fajne. Naprawdę, człowiek siedzi taki troszeczkę smutny, to takie coś fajnego. To dla was wszystko.

0: mama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
11: Sport. Marcin Petruk. Maksymilian Banaszewski został pierwszym kapitanem trzecioligowej Chełmianki. Zawodnik grający na pozycji środkowego obrońcy jest związany z biało-zielonymi od września zeszłego roku.
12: Jest to miłe wyróżnienie, bo w jaki sposób jest to swego rodzaju odpowiedzialność za ekipę, którą tworzymy, więc no, jest to jak najbardziej miłe uczucie. Tylko sporadycznie pełniłem rolę gdzieś jako czasem zastępstwo w drużynie i no, pewnie to z radki wieku. Gdzieś tylko byłem po prostu w razie drużyny. Jeżeli mam być szczery, to myślę, że chcielibyśmy utrzymać to, co było w poprzednim sezonie, bo wtedy był Michał Kobiałka kapitanem i większość ekipy została utrzymana, więc chcielibyśmy to jak najbardziej podtrzymać i myślę, że jeszcze bardziej to zazębić i żeby zżyć się ze sobą, bo i na boisku i poza no, tworzymy dobry team.
11: Mówił Maksymilian Banaszewski. Funkcja drugiego kapitana Chełmianki w nowym sezonie została powierzona Pawłowi Tomczykowi, zaś trzeciego Maksymilianowi Cichockiemu. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw podsumowują pierwsze półrocze, w którym niejednokrotnie sięgali po medale. Pierwszy w tym roku zasilił ich konto w lutym podczas 13. turnieju Ziemi Lubelskiej, gdzie po złoty medal sięgnął Błażej Duda. O kolejnych sukcesach mówi trener Zbigniew Rokosz.
13: Następne zawody, na których byliśmy, to były Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego 8 marca. Wystąpiło od nas 6 zawodników. Ameja Cichosz, Marcelina Wrugel, Oliwia Okulska, Lena Waśkiewicz, Karol Repeć i Błażej Duda. Zdobyliśmy tam 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. Dość udane zawody, dość udana ilość medali. Można być zadowolonym z takiej postawy naszych zawodników.
11: Więcej o udanym półroczu wychowanków UKS-u Roki Krasnystaw powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: W rytmie lata.

Wieczorów w Radiu Bonton. Na zegarze 14:34, a ja zbieram szczękę z podłogi. Słuchajcie, warto jednak mieć te dwa adresy www gdzieś w zakładkach supertydzień.pl. Weszłam w moją ulubioną zakładkę Nie przegapić, co tam paczam. Haha, koncert Damiana Ukeje w rocznicę powstania warszawskiego. Damian był u nas jakiś czas temu, w zeszłym roku chyba w Chełmie. Porozmawiałam sobie z nim trochę. Powiem wam, że jego Bezkrólewie i to kiedy zaczynał, dawno, dawno temu wchodził w świat muzyczny, był w programach właśnie muzycznych w telewizji. Tak, to było to bardzo sympatyczny człowiek z bardzo dobrym głosem. To na pewno, także wejdźcie, zobaczcie, może coś dla siebie znajdziecie, bo ja już znalazłam. Teraz Dawid Podsiadło, to co masz ty?

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny.

0: znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done, opakowanie 550 gramów, cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają między innymi warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Sleeping Satellite, Tasmin Archer w Radiu Bonton. Oczywiście na zegarach 14.53, więc szybciutko zbliżamy się do 15, a tam wiadomości. No i oczywiście kolejni oszuści. I o co chodzi? Domagają się dopłat do paczek z Chin. No bo teraz wiadomo, zostały te cła nałożone, więc trzeba uważać ten, kto kupuje. Także zostańcie i posłuchajcie. Za chwileczkę muzycznie Outkast i Heja, a ja wam powiem, że wiem, że w Chełmie są turyści, ponieważ Duszek Wiklinuszek jest całkiem tak mocno oblegany i ozdjęciowywany. Także fajnie, fajnie, przybywajcie, przybywajcie, gdziekolwiek jesteście, skądkolwiek pochodzicie. 1, 2, 3,

0: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
2: Reklama. Jak

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Reklama.
10: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
11: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela. Dorota Wertycka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
12: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
13: Wiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
14: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
12: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
11: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
15: Urzędnik Skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
11: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o 12 stwierdzono nieprawidłowości.

0: Kowalskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszłego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
1: Komfort przede wszystkim pasażerów, bo tutaj o nich chodzi, ale też i komfort prowadzenia tych autobusów przez kierowców naszych będzie zdecydowanie wyższy.
0: Mówi szef Miejskiej Spółki Komunikacyjnej Krzysztof Kondraciuk, a chodzi również o komfort termiczny.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Na krótko przed obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP sprawdzamy losy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Miasto prowadzi rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego, a pierwsza wystawa może zostać zaprezentowana za rok. Uwaga na zmianę. Podczas dzisiejszego Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera w Chełmie pierwsze wydarzenie zostało przeniesione do innej lokalizacji. Pozostałe punkty programu odbędą się zgodnie z planem w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Świętego Mikołaja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. O szczegółach powiemy więcej w wiadomościach. Do usłyszenia o 15.30.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: No to tak, jest coraz cieplej. W tym momencie mamy jakieś 18 stopni na termometrach. To dobrze. Wiatr zelżał, ciśnienie atmosferyczne 1008, więc bez zmian biometr umiarkowany. No i raczej nie powinno padać.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Mamy 5 minut po godzinie 15. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Kinga Miszczek, dzień dobry Wam bardzo. Radio Bonton w rytmie lata, tak? To my. Teraz Gromi, później One Direction, no i... niespodzianka, także zostańcie z nami.

0: another.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Za oknem lato, żar leje się z nieba, no w tym momencie deszcz, ale. A my zamiast kolejnej opowieści o plaży i pamach proponujemy coś zupełnie odwrotnego. Dziś wskakujemy na lód i to nie byle jaki, bo razem z bohaterami filmu Reggae na lodzie z 1993 roku. To jedna z tych produkcji, które mimo upływu lat wciąż wywołują uśmiech. Film wyreżyserował John Turteltaub, a scenariusz napisali Lynn Ziffert, Tommy Swerlow i Michael Goldberg. W rolach głównych widzimy m.in. Johna Candiego, Leona Duga i Duga, Rowleya D. Lewisa i Malika Yobę. Historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Oto grupa jamańskich sprinterów, którzy po pechowej dyskwalifikacji postanawiają wystartować w zimowych igrzyskach olimpijskich. Problem w tym, że mieszkają na Karaibach i o bobslejach wiedzą mniej więcej tyle, ile przeciętny Polak o uprawie bananów. Mimo to z pomocą byłego mistrza ruszają w szalną drogę po olimpijskie marzenia. To film o determinacji, przyjaźni i wierze w siebie, ale przede wszystkim o tym, że czasem największe sukcesy rodzą się z najbardziej zwariowanych pomysłów, bo kto powiedział, że Jamajczycy nie mogą ścigać się po lodzie? No właśnie. Co ciekawe, choć film opiera się na historii pierwszej jamajskiej reprezentacji bobslejowej z igrzysk w Calgary w 1988 roku, twórcy pozwolili sobie na sporo artystycznej swobody. W rzeczywistości jamajska drużyna została bardzo ciepło przyjęta przez pozostałe reprezentacje, co

Więcej, jedna z ekip pożyczyła im nawet zapasowy bobsleigh, aby mogli wystartować w zawodach. To jeden z tych przypadków, gdy prawdziwa historia okazała się jeszcze bardziej serdeczna niż filmowa. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Muzykę do filmu skomponował oczywiście Hans Zimmer. Dziś jeden z najbardziej cenionych kompozytorów filmowych na świecie. Laureat Oscarów i autor ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak Król Lew, Gladiator czy Interstellar. W 1993 roku był jeszcze na początku swojej wielkiej kariery. A skoro mówimy o Jamajce, śniegu i dobrej zabawie, nie może zabraknąć muzyki. Za chwilę usłyszycie utwór z filmu Reggae na lodzie, który idealnie oddaje jego klimat. To doskonały sposób, żeby choć na chwilę ochłodzić któryś z letnich dni. Miłego słuchania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181.

Olivia Adams, Fool Me Once w Radiu Bon Ton w rytmie lata. Oczywiście, słuchajcie, ja się tak siedzę i tak się zastanawiam, dlaczego wy do mnie nie dzwonicie z tymi sucharami, bo fajnie byłoby podzielić się z resztą jakimś fajnym, ale takim, wiecie, w ramach zdrowego rozsądku sucharkiem, żeby komuś rozświetlić ten ponury, można by powiedzieć, dzień. No weźcie, zadzwońcie, wyślijcie maila, cokolwiek. Edyta Bartosiewicz za chwileczkę, zegar. Później 10,000 Maniacs, Because the Night i 15.30, bo to już 15.30 za chwilę, wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Także ponawiam apel, dzwonimy 825632222 i dzielicie się sucharkami, bo ja tu głodna jestem. Chciałbyś

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 15.30. W weekend władze Chełma zapraszają do udziału w obchodach upamiętniających ofiary krwawej niedzieli na Wołyniu. Uroczystości są związane z rocznicą kulminacji ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. Część rocznicowych wydarzeń odbędzie się na terenie przy ulicy Hrubieszowskiej, który ma być w przyszłości miejscem budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania. W trakcie ostatniego posiedzenia radnych Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta radni pytali przedstawicieli władz Chełma o losy tej instytucji. Jak poinformowano, przełomem było podpisanie w marcu tego roku listu intencyjnego między ministrem obrony narodowej a prezydentem Chełma. Dokument zakłada współpracę przy utworzeniu ogólnopolskiej instytucji poświęconej pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu oraz roli żołnierzy Wojska Polskiego w ochronie ludności polskiej. W efekcie rozmów z ministerstwem oraz Muzeum Wojska Polskiego pojawiła się koncepcja podziału projektu. Rozsądnym rozwiązaniem będzie podzielenie instytucji, która pierwotnie miała powstać, na Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania, wyjaśnił podczas posiedzenia Radosław Wnuk, wiceprezydent Chełma.
7: Obecnie jesteśmy na końcowym etapie podziału nieruchomości, szacowania wartości nieruchomości poszczególnych jego części składowych i mamy przygotowany projekt regulaminu dla jednostki, która mogłaby być tą jednostką samorządową miasta Chełma, a więc dla Centrum Prawdy i Pojednania.
6: Część muzealna miałaby zostać związana z Muzeum Wojska Polskiego jako oddział lub inna forma organizacyjna, natomiast Centrum Prawdy i Pojednania pozostałoby instytucją prowadzoną właśnie przez miasto Chełm. Na terenie przy ulicy Hrubieszowskiej 102 prowadzone są obecnie dwa rodzaje prac.
7: Jedna z umów jest to umowa z Asseco Construction na przebudowę budynku przy ulicy Hrubieszowskiej 102. Jest to budynek, którego projektowanie jest już na ukończeniu. Zostały do przeprowadzenia prace budowlane i tam chcielibyśmy otworzyć pierwszą wystawę wspólnie z Muzeum Wojska Polskiego na 11 lipca 2027 roku. Natomiast na pozostałej części obiektu, czyli tego 7-hektarowego kompleksu, jest realizowana również druga umowa, której zakres obejmuje prace projektowe dotyczące pozostałych wszystkich obiektów, które byłyby przedmiotem całego przedsięwzięcia, łącznie z zagospodarowaniem terenu, z doprowadzeniem sieci, pełnego uzbrojenia, ciągów komunikacyjnych.
6: Podczas dyskusji radni pytali m.in. o koszty utrzymania.

0: Trzymania Centrum Prawdy i Pojednania. Władze Chełma przyznały, że na obecnym etapie nie można jeszcze podać dokładnych kwot. Centrum ma mieć charakter nie tylko muzealny, ale również edukacyjny i naukowy. Ma zajmować się m.in. działalnością historyczną, badawczą i promowaniem dialogu. Samorząd nie planuje finansowania całego przedsięwzięcia wyłącznie z miejskiego budżetu. Będzie się starać o dofinansowanie. Ważna informacja dla osób, które planują wziąć udział w dzisiejszym Międzynarodowym Festiwalu Śladami Singera. W Chełmie pierwsze jego akordy zabrzmią już za kilka godzin.
1: Z powodu bardzo niepewnej pogody i dużego prawdopodobieństwa opadów podjęliśmy decyzję o przeniesieniu głównego punktu programu Festiwalu Śladami Singera. Widowisko Przyjaciele Sztukmistrza 2026 odbędzie się dziś o godzinie 20 w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury, a nie tak jak pierwotnie planowaliśmy na Placu Łuczkowskiego. Pomimo zmiany lokalizacji, spektakl oczywiście zachowa konwencję teatru ulicznego z muzyką na żywo, z elementami nowego cyrku, niezwykle widowiskowej akrobatyki powietrznej, teatru, ognia i performansu. W warstwie literackiej inspirowanej jest on oczywiście powieścią Izaaka Beszewica Singera, sztukmistrz z Lublina. A w widowisku wezmą udział artyści z Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski.
0: Mówi Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury. Pozostałe dwa punkty programu odbędą się bez zmian w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Świętego Mikołaja. O 17 posłuchamy archiwalnego słuchowiska radiowego Sztukmistrzy z Lublina, a o 18.30 szwedzki teatr Albatros zaprezentuje spektakl W cieniu nienawiści rosną kwiaty. Przypominamy, że organizatorem festiwalu inspirowanego twórczością noblisty jest ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, a wstęp na wszystkie dzisiejsze wydarzenia jest bezpłatny.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Sienna Spiro, Material Lover. Wiecie, w pierwszym momencie myślałam, że to jest jakiś utwór Michaela Jacksona z początków kariery. Był bardzo podobny głos, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie buja. Na zegarach 15:37, za chwileczkę Purple Disco Machine i Hypnotized. Później informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Powiem wam tak. Bardzo się na was zawiodłam, to nie pierwszy raz. Poprosiłam, żebyście do mnie zadzwonili z jakimś sucharem i cisza. Czyli są dwie opcje. Pierwsza, jesteście daleko na wakacjach i nie chcecie sobie przeszkadzać. Drugie, pracujecie. Pracujecie pilnie i pracujecie mocno, ale nie zawsze trzeba. Pamiętajcie, czasami trzeba znaleźć sobie jakąś chwileczkę i to jest właśnie ta chwila na zadzwonienie.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wracamy do tematu zbywalności samochodów na rynku wtórnym, ale tym razem pod nieco innym kątem, bo pod kątem napędu. Widać wyraźnie, że polscy kierowcy szukają oszczędności, ponieważ najszybciej nowego właściciela znajdują auta wyposażone w instalację LPG. Średnio trwa to miesiąc. Nieco dłużej, bo 35 dni to czas, jaki potrzebuje osoba sprzedająca hybrydę, zaś 40 dni dotyczy napędów klasycznych, czyli benzyniaków i diesli. Prawie 50 dni natomiast to średnie trwanie ogłoszenia samochodów elektrycznych, do których Polacy wciąż są niezbyt przekonani. Jak wynika z danych, jesteśmy drugim od końca państwem w Europie pod kątem elektryfikacji ogólnej floty pojazdów.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. No ja z wami też nie umiem wygrać. Nie dzwonicie, więc podejrzewam, że po prostu nie słuchacie, co do was mówię. No trudno, już nie będę was męczyć. Za chwileczkę Jeremi Sikorski i Młodość. No i za chwileczkę również wiadomości. A tam, słuchajcie, drugi próg podatkowy może zostać podwyższony. Rozmowy w poniedziałek. Czyżby? No niektórym by się to płaciło i to bardzo, bardzo mocno. Także zostańcie i posłuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, bo może was to dotyczy.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Reklama. Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce. Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Wróczka.
7: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
8: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
7: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
9: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
7: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4000 mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
6: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego metra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Wilanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy youtuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio 2. i 4. miejsce. Michał Waszkiewicz.
10: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy.

0: Tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytkami.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Widzę ludzi z parasolami, więc chyba pada. Jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy 18 stopni w tym momencie. Jest oczywiście pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne poszło troszkę w górę, 1010 hektopaskali, ale biometr nadal umiarkowany.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: W rytmie lata.
4: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania w głośnikach Velvet, a na zegarach 16:05.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Daddy Bon Ton w rytmie lata. Na zegarach 16.20, za chwileczkę Coolio, Gangsta's Paradise, później One Republic, no i 16.30 sport z Marcinem Petrukiem. Słuchajcie, ja odnośnie słucharków znalazłam kolejny dotyczący radia. No to słuchajcie, jak nazywamy działające radio? 3, 2, 1, ho, ho. Radioaktywne, ho, ho, ho. Nie, naprawdę, czasami taki sucharek potrafi wywołać uśmiech na twarzy. Było szkoda czasu na smucenie się i w ogóle wszystkiego innego tam. Po co? Weekend się zbliża, mamy... Co mamy? No i żyjemy w Chełmie, w cudownym miejscu, także tego...

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia Hydra.

0: Techniczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
6: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 115 medali w 15 turniejach. Takim dorobkiem sezon 2025-2026 zamknęli wychowankowie klubu karate Kyokushin Kanku w Chełmie. W sumie 18 reprezentantów 24 razy zajęło pierwsze miejsca, 39 razy drugie, a 52 razy trzecie. Mówi sensei Krzysztof Kozioł.
8: Najlepiej sprawował się Paweł Podgórski, który na 15 możliwych turniejów uczestniczył w 14, zdobywając 7 razy pierwsze miejsce, 3 razy drugie miejsce i 5 razy trzecie miejsce. Drugie miejsce w klubie zajęła Estera Szowa, która startowała w 10 turniejach. Wynika to z tego, że ona już jest w kategorii wyższej. Z tego jeden start był w Londynie. 5 razy stawała na najwyższym miejscu podium, 2 razy na drugim miejscu podium, 3 razy na trzecim miejscu podium. Trzecie miejsce w klubie zajęła Barbara Śliwińska, która 9 razy stawała na podium.
7: Oprócz startu w zmaganiach, karatecy Kanku doskonalili umiejętności podczas wydarzeń, których byli również organizatorami. Ponownie Krzysztof Kozioł.
8: W czasie ferii zimowych w Woli Uchruskiej był to drugi weekend z karate i w maju w Woli Uchruskiej organizowaliśmy Polesie Camp. Dwukrotnie uczestniczyliśmy jako zawodnicy również w seminariach międzynarodowych, doskonaląc się pod okiem japońskich mistrzów. Był to bardzo pracowity rok i jak się okazało, przepracowany z sukcesami.
7: Podczas wakacji w klubie karate Kyokushin Kanku cały czas prowadzone są treningi, a do rywalizacji medalowej zawodnicy wracają we wrześniu. Udany sezon mają za sobą również tenisistki stołowe UKS-u Żaczek-Fajsłowice. Klub zakończył go na 4. lokacie w województwie lubelskim, a także na 51. w krajowej stawce 432 zespołów, na co przełożyły się medale zdobyte w turniejach lokalnych i ogólnopolskich, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
9: Najwyższe osiągnięcia w tym roku to niewątpliwie jest życiówka i brązowy medal Nicole Urbańczyk na Mistrzostwach Polski Żaków w Brzegu Dolnym. Dwa brązowe medale Antoniny Serafin na Mistrzostwa Województwa Seniorek w Radzeniu Podlaskim. Medalistkami z Mistrzostw Województwa są także Alicja Bochniarz, Kasia Wasil, Aleksandra Błaziak i Paweł Suszek. Nasze zawodniczki reprezentowały swoją szkołę, Szkołę Podstawową im Powstańców Styczniowych w Fajsowicach. Wygrały Igrzyska Dzieci i reprezentowały nasz klub, szkołę, a także województwo na zawodach centralnych w Rawie Mazowieckiej.
7: Cenny sukces odnieśli także reprezentanci z Żaczka Fajsłowice, którzy wywalczyli awans do drugiej ligi w ostatniej kolejce, dzieląc się punktami z wiceliderem z LMKS-u Wola Sernicka. Maksymilian Banaszewski został pierwszym kapitanem trzecioligowej Chełmianki. Zawodnik grający na pozycji środkowego obrońcy jest związany z biało-zielonymi od września zeszłego roku.
10: Jest to miłe wyróżnienie, bo w jaki sposób jest to swego rodzaju odpowiedzialność za ekipę, którą tworzymy, więc no, jest to jak najbardziej miłe uczucie. Tylko sporadycznie pełniłem rolę gdzieś jako czasem zastępstwo w drużynie i no, pewnie to z racji wieku. Gdzieś tylko byłem po prostu w razie drużyny. Jeżeli mam być szczery, to myślę, że chcielibyśmy utrzymać to, co było w poprzednim sezonie, bo wtedy był Michał Kobiałka kapitanem.

0: większość ekipy została utrzymana, więc chcielibyśmy to jak najbardziej podtrzymać i myślę, że jeszcze bardziej to zazębić i żeby zżyć się ze sobą, bo i na boisku i poza, no tworzymy dobry team.
1: Mówił Maksymilian Banaszewski. Funkcja drugiego kapitana Chełmianki w nowym sezonie została powierzona Pawłowi Tomczykowi, zaś trzeciego Maksymilianowi Cichockiemu. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw podsumowują pierwsze półrocze, w którym niejednokrotnie sięgali po medale. Pierwszy w tym roku zasilił ich konto w lutym podczas 13. turnieju Ziemi Lubelskiej, gdzie po złoty medal sięgnął Błażej Duda. O kolejnych sukcesach mówi trener Zbigniew Rokosz.
2: Następne zawody, na których byliśmy, to były Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego 8 marca. Wystąpiło od nas 6 zawodników. Amelia Cichosz, Marcelina Wrugel, Oliwia Okulska, Elena Waśkiewicz, Karol Repeć i Błażej Duda. Zdobyliśmy tam 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. Dość udane zawody, dość udana ilość medali. Można być zadowolonym z takiej postawy naszych zawodników.
1: Więcej o udanym półroczu wychowanków UKS Roki Krasnystaw powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: W rytmie lat.

Ja i Sean Paul, Cheap Thrills i utwór o tym, że nie trzeba mieć pieniędzy, żeby dobrze się bawić. Jeżeli wy chcecie dzisiaj dobrze się bawić, no to już mówię. Mamy coś takiego jak Przyjaciele Sztukmistrza 2026 w ramach Śladami Singera. Ten spektakl miał odbyć się na Placu Łuczkowskiego o godzinie 20, ale ze względu na pogodę został przeniesiony do sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Więc jeżeli chcecie za całe darmo troszeczkę się rozrywkować, to jak najbardziej dzisiaj o 20. Reszta

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Bajm i ta sama chwila w Radiu Bonton w rytmie lata, który właśnie dobiega końca. Mamy godzinę 16.53. Za chwileczkę muzyczne nie Nea i Somsay. Ja jestem Kinga Miszczyk, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj te 5 godzin. Jak zwykle, jak z bicza, jak to się mówi, trzasł czy trzasnął? A to muszę sprawdzić. No dokładnie, bo jesteście bardzo dobrym towarzystwem, chociaż po dzisiejszym dniu wydaje mi się, że nikt mnie nie słuchał. No ale dobra. Jutro jest z Wami Janek Zieliński, ja będę z Wami w środę. Miłego weekendu, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Jorku. To może dzisiaj będzie leciało. Lecę ja, pa!

0: sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Reklama.
2: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Reklama. Słuchacie...

0: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku, urządzeń będzie więcej. Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węcka.
1: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
2: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
1: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
0: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
3: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotanglikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi powerbank.
0: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie. Dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej. Zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu. W związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
4: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. A jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
0: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
5: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
0: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Kończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Chełmie największym zainteresowaniem cieszą się drugie liceum ogólnokształcące oraz technikum numer 2 w zespole szkół technicznych. Rekordową popularność zdobyła klasa pedagogiczna, a w drugiej placówce kierunek technik mechatronik. A w drugiej

0: jeszcze w tym roku. Na szczegóły zapraszam w wiadomościach o 17.30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Pochmurno z przejaśnieniami. Jutro w większości regionów najwięcej chmur we wschodniej Polsce i tutaj też może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 25 na zachodzie.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w czwartek, 9 lipca. Odliczanie do weekendu oficjalnie rozpoczęte, więc tradycyjnie zrzucamy resztki senności, podkręcamy potencjometry na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie niesamowite muzyczne rocznice kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy w roku 1946. 9 lipca na świat przyszedł Mitch Mitchell, genialny brytyjski perkusista, najbardziej znany jako Phila legendarnego trio The Jimi Hendrix Experience. Choć odszedł od nas w 2008 roku, dziś wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz jego niesamowity, jazzujący i szalenie dynamiczny styl gry, który całkowicie zrewolucjonizował rockowe bębnienie na przełomie lat 60. i 70. W kalendarzu zapisujemy rok 1959. 9 lipca na świat przyszedł Jim Kerr, szkocki

wokalista, kompozytor i charyzmatyczny lider nowofalowej formacji Simple Minds. Jim kończy dzisiaj 67 lat. To jego głęboki, magnetyczny głos napędzał takie absolutne radiowe hity jak Don't You czy Alive and Kicking. Ślemy masę urodzinowych wibracji i życzymy 100 lat. Zaglądamy do przełomowego roku 1964. Swoje 62. urodziny obchodzi dzisiaj jedyna i bezkompromisowa Courtney Love. Wokalistka, gitarzystka, liderka grunge'owej formacji Hall, a prywatnie żona Kurta Cobaina. Courtney to jedna z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci amerykańskiej sceny alternatywnej lat 90. A jej drapieżny głos w takich hitach jak Celebrity Skin czy Malibu do dziś brzmi w głośnikach z niesamowitym pazurem. Smutna kartka z roku 2021. Dokładnie 5 lat temu świat muzyki pożegnał wielką postać. W wieku 73 lat odszedł John Laughton, brytyjski wokalista rockowy, który w drugiej połowie lat 70. stał na czele legendarnej formacji Uriah Heep. Jego potężny głos i niesamowita charyzma na zawsze wpisały się w historię klasycznego, progresywnego rocka. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym synth-popowym i filmowym trzęsieniem ziemi z roku 1986, które dokładnie w lipcu tamtego roku zabetonowało stacje radiowe na całym globie. Dokładnie 40 lat temu, w lipcu 1986 roku, amerykańska formacja Berlin świętowała premierę singla, który stał się absolutną ikoną muzyki filmowej i popkultury. Mowa o utworze Take My Breath Away. Skomponowana przez Giorgio Moroder'a ballada stała się głównym motywem muzycznym kinowego megahitu Top Gun z Tomem Cruise'em. Ten utwór ma w sobie niesamowitą przestrzenną magię, genialne, hipnotyzujące brzmienie syntezatorów i ten zmysłowy, dramatyczny wokal Terry Nunn przyniósł grupie Oscara oraz pierwsze miejsca na listach przebojów w USA i Wielkiej Brytanii. To absolutne radiowe arcydzieło, które od 4 dekad idealnie pasuje do letnich, ciepłych dni. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i na ten przedweekendowy czas stawiamy na utwór o potężnym filmowym klimacie i radiowej duszy. Przed Wami Berlin i Take My Breath Away.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
13: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
14: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
15: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Reklama.
16: Urlop z Kitami na 104,9 FM.

0: 104,9 Bonton Radio.
1: It ain't no country club either.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Jest 17.30, czas na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Kończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się w tym roku czwarte liceum ogólnokształcące, gdzie rekordy popularności bije klasa pedagogiczna. W drugim liceum najwięcej chętnych wybrało klasę humanistyczną. Wśród techników najtrudniej będzie dostać się do technikum numer 2 w Zespole Szkół Technicznych. Szkołę jako pierwszy wybór wskazało ponad 200 kandydatów, a największą konkurencję odnotowano na kierunku technik mechatronik. Na 15 miejsc wpłynęło tam aż 80 podań z pierwszej preferencji. Prawdopodobnie będzie problem z wypełnieniem klas w placówkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Zarówno w technikum, jak i w szkole branżowej pierwszego stopnia zakładu łączna liczba kandydatów na jakimkolwiek etapie ich preferencji nie pokrywa przygotowanego limitu przyjęć. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane 14 lipca, a ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 17. Chełm od wieków był miejscem spotkania różnych kultur, religii i wpływów politycznych. O tym, jak ważną rolę odgrywał w średniowiecznej Europie i co o jego historii mówią najnowsze odkrycia archeologiczne, będzie można dowiedzieć się podczas sesji popularno-naukowej Średniowieczny Chełm na styku kultur i cywilizacji. Wydarzenie odbędzie się jutro w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej, początek o 10:00. Spotkanie wpisuje się w program Dni Chełma i ma przybliżyć mieszkańcom oraz miłośnikom historii najnowsze ustalenia badaczy zajmujących się dziejami miasta.
4: Będziemy mogli usłyszeć różne informacje na temat chełmskiego akropolu, czyli królewskiej rezydencji, na temat cerkwi Bogu Rodzicy, na temat zagadkowych pochówków w Bazylice Najświętszej Marii Panny, na temat ozdób, sakraliów i przeróżnych innych historycznych artefaktów, które można znaleźć i znajdowane są na terenie Chełma. Także na temat tego, w jak innowacyjny sposób i jak innowacyjny i kreatywnie technologii używali dawni mieszkańcy Chełma. I wreszcie też będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat rezerwatu archeologicznego na Wysokiej Górce. Czy taka opcja jest możliwa, czy jest ona potrzebna?
3: Mówi dr Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie, które jest współorganizatorem wydarzenia wspólnie z Instytutem Archeologii tej uczelni oraz Chełmską Biblioteką Publiczną. Sesja odbywa się pod honorowym patronatem rektora UMCS.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Gmina Rejowiec Fabryczny nie rezygnuje z planów likwidacji barier architektonicznych w lokalnych instytucjach. Samorząd ogłosił właśnie drugi przetarg na montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem. Pierwsze podejście do tej inwestycji zakończyło się niepowodzeniem. Chociaż gmina zabezpieczyła na ten cel ponad 223 tysiące złotych, wszystkie trzy oferty, które wpłynęły w czerwcu, znacząco przekroczyły ten budżet. Najtańsza z nich była droższa od planowanych wydatków o blisko 65 tysięcy złotych, co zmusiło wójta Zdzisława Krupę do unieważnienia postępowania na początku lipca. Inwestycja jest jednak kluczowa dla mieszkańców o ograniczonej mobilności. Projekt zakłada budowę nowoczesnej, zewnętrznej platformy przy elewacji frontowej budynku, która obsłuży parter oraz pierwsze piętro. Całość zostanie sfinansowana przy wsparciu ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. W nowym przetargu gmina stawia na konkretne doświadczenie. Wykonawcy muszą wykazać się realizacją podobnych zadań w przeszłości. Przy wyborze zwycięzcy obok ceny niezwykle ważna będzie długość oferowanej gwarancji. Urzędnicy czekają na nowe propozycje do 20 lipca.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny.

0: znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko.

0: wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887-50-51-50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Reklama. To jest Bon Ton Radio.

0: cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
1: Jestem zdecydowanie nastawiony gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
0: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
2: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
0: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
3: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
0: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
4: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
0: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji. Cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
5: Bonton Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Karolina Muchowa. Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe.

0: faworytem do tytułu. No ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i wiem, że rozegramy wielki mecz. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. Zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat. Lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać 1-1, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
1: Jutro półfinał zagrają Hiszpania i Belgia, w sobotę Norwegia i Anglia, a potem w nocy Argentyna i Szwajcaria. Polskie siatkarki pokonały w Osace Stany Zjednoczone 3-2. W meczu Ligi Narodów biało-czerwone w tiebreaku wygrały 15-12. Jutro zespół Stefana Lavariniego w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Brazylią. Biało-czerwone po 10 meczach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki.
2: Na wschodzie kraju wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Wysoko w Tatrach nawet deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 19 do 22 stopni. W nocy termometry pokażą od 10 do 14, a padać będzie na północy i wschodzie.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka. Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20.

0: 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
9: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Nowe wydarzenie na kulturalnej mapie regionu. Od 7 do 9 sierpnia we Włodawie odbędzie się pierwsza edycja festiwalu na Bugu. Trzydniowa impreza, inspirowana tożsamością wschodniego pogranicza, połączy tradycję z nowoczesnością, oferując koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty oraz spływ kajakowy. Motywem przewodnim festiwalu jest rzeka Bug, traktowana jako symbol energii, tolerancji i więzi międzyludzkich. O tej inicjatywie powstania festiwalu opowie
3: Julita Feks-Mitkowska, prezes Fundacji na Bugu we Włodawie. Pomysł na festiwal na Bugu we Włodawie krążył gdzieś już w mojej głowie od dłuższego czasu. Pomyślałam, że w naszym mieście jest dużo wspaniałych imprez o różnej tematyce muzycznej, chociażby Festiwal Trzech Kultur we Włodawie albo Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem. Pomyślałam, żeby stworzyć nowy, powiedzmy, produkt turystyczny, nowy festiwal, który troszkę opiewałby o muzykę inną gatunkowo, muzykę innego rodzaju i takie atrakcje związane właśnie, inspirowane rzeką Bug. Stąd też jest nazwa festiwalu na Bugu we Włodawie, która tak troszkę nawiązuje do komunikatu, że na Bugu we Włodawie stan wody wynosi, powiedzmy, ileś tam. I to jest takie hasło, przez które właśnie Włodawa jest znana. Stąd też, łącząc wszystkie te składowe, powstał pomysł, żeby zrobić festiwal dedykowany właśnie i naszemu miastu, i rzece Bug.
2: Program zapowiada się niezwykle bogato. Weekend zainaugurują piątkowe koncerty jazzowe i tradycyjne pieśni Polesia. W sobotę organizatorzy zapraszają m.in. na wernisaże wystaw, sensoryczny spacer z przewodnikiem pod hasłem Zmysły Włodawy, widowisko muzyczne dla rodzin w Małej Synagodze oraz wieczorne koncerty w Muszli Koncertowej. Niedziela upłynie pod znakiem rekreacji i sztuki eksperymentalnej. Chętni będą mogli wystartować w porannym spływie kajakowym po Bugu, wziąć udział w warsztatach muzyki konkretnej Symfonia Rzeki lub kibicować uczestnikom konkursu kulinarnego w słynnym włodawskim czworoboku. Cały festiwal zwieńczą niedzielne koncerty w Muszli Koncertowej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.
5: Tegoroczne wakacje to pokaz pogodowej skrajności. To już nawet nie jest różnica między spokojnym letnim dzionkiem, a w pełni skoncentrowaną siłą słońca. Końcówka czerwca to było lato w edycji Extreme, a ostatni tydzień to z kolei taka wczesna jesień, może środek wiosny. Chyba bardziej skłaniam się ku jesieni, bo u mnie na przykład na osiedlu leży sporo liści opadłych z drzew. Mówię o tym wszystkim dlatego, że chcę tutaj ze studia Radia Bon Ton do waszych aut i mieszkań wpuścić trochę hiszpańskiego słońca. Jakiś czas temu zespół z zakładu doskonalenia zawodowego w Chełmie wygrał wojewódzki konkurs Zawodowcy Przyszłości. Moja szkoła, mój zawód, moja pasja. Przez kilka miesięcy organizowali oni kampanię promocyjną dla swojej szkoły. Takie było zadanie konkursowe. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w maju w Lublinie, dowiedzieli się, że ich spot pokonał ponad 30 placówek z całego województwa i zajęli pierwsze miejsce. O całym procesie, o odczuciach, które im towarzyszyły, więcej dowiecie się na radiobonton.pl. Tam macie pełen wywiad. My skupimy się na nagrodzie, bo to dzięki niej uczniowie i nauczyciele z ZDZ będą mogli zapoznać się z inną kulturą, bowiem czeka ich wyjazd do stolicy Katalonii. O swoich planach na wyjazd mówią uczennica szkoły Patrycja Szponar i nauczycielka, która opiekowała się grupą podczas prac, Paula Andrzejewska.
6: Lecimy na 4 dni i lot dla nas jest w ogóle czymś nowym, bo w sumie jedna osoba leciała tylko samolotem z naszej grupy, więc będzie ciekawie na pewno. Pójdziemy do szkoły zobaczyć ich naukę i zobaczymy, jak oni się tam uczą, gdzie to myślę, że będzie ciekawe. Na pewno ciekawe doświadczenie odnośnie i nas, i ich, bo

0: Chyba będą mieli pierwszy raz takie coś. Będziemy zwiedzać lokalne zabytki, atrakcje. Będziemy poznawać lokalną kulturę i mamy nadzieję, że przez smaki też kuchni ich będziemy mieli możliwość na pewno, ale jak najwięcej.
1: No w końcu jesteście na tym kierunku chyba gastronomicznym. Pani jest z gastronomii.
2: Tak, ja jestem od gastronomii. Patrycja jest uczennicą hotelarstwa i będziemy nocować w hotelu w Barcelonie, więc też będzie to dla nich dodatkowe doświadczenie, bo jako uczennice tego kierunku będą mogły w realu jakby doświadczyć tej obsługi hotelowej, nie tylko zaznając tego na co dzień na zajęciach praktycznych w szkole.
1: A zobaczycie świeżo skończoną Sagradę Familię?
2: Tak, jest w planie naszej wycieczki.
1: Tak więc to przed nimi, a ten odcinek już za nami. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
3: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
8: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
9: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Dzisiejsza płyta to bardzo fajny punkt odniesienia do amerykańskiego snu o sławie, pieniądzach i robieniu hitów na cały świat. Aczkolwiek, jak pokazuje dzisiejszy przykład, często marzenia okazują się nie tym, czego chcieliśmy i trzeba czasami pojechać objazdem. To jest Detour od Kim Petras. Jest tutaj trochę do opowiadania, więc szykujcie się na kilka tych objazdów. Kim Petras urodziła się na początku lat 90. w Niemczech i pierwsze kroki w muzyce stawiała już w okolicach 2010 roku, kiedy to została podpisana przez niemieckiego Universala, gdzie pisała dla wytwórni przede wszystkim krótkie dżingle, które następnie lądowały w różnych miejscach, ale udało jej się też wypuścić epkę. Aczkolwiek pierwszą rozpoznawalność zyskała z powodów pozamuzycznych, gdy w 2006 roku RTL wyemitował wywiad z wówczas 13-letnią Petras, gdzie poruszyła temat swojej tranzycji płci, opowiedziała o zmaganiach z dysforią płciową i cała rozmowa stała się głośna nie tylko w Niemczech, ale też na świecie. W każdym razie, w swoich najmłodszych latach skupiła się na muzyce. Nauczyła się angielskiego z teledysków takich artystek jak Britney Spears i z pieniędzy zarobionych ze wspomnianych singli oraz pracy jako kelnerka w wieku 19 lat wyprowadziła się do Los Angeles. Cel? Zostać sławną.

zaczął śpiewać piosenki i podróżować z nimi po świecie. Chwilę jej to zajęło. Początki były ciężkie, bo najpierw mieszkała w garażu jej ówczesnego producenta, ale w 2017 została dostrzeżona przez Charli XCX, która zaprosiła ją do gościnnego występu w utworze Unlocked. Od tego momentu jej kariera nabierała powoli rozpędu. W 2021 roku została podpisana przez Republic Records i trafiła pod opiekę bardzo kontrowersyjnego producenta Doktora Luka, który wylansował chociażby TikTok od Keszy i z tą samą Keszą potem przez lata się sądził. Początkowo zapowiadało się nieźle. Zaledwie rok po związaniu się z wytwórnią wypuściła we współpracy z Samem Smithem jeden z największych hitów 2022, czyli Unholy. If you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. Niestety, później było gorzej. Ogólnie jej muzyka miała jeden problem. Była masakrycznie nijaka. Teksty nie opowiadały szczególnie interesujących opowieści, nie przykuwały też chwytliwością. Produkcja też nie wyróżniała się na tle panujących trendów, bo na przykład Alone z Nicki Minaj było jednym z wielu utworów reinterpretujących stary hicior. Ta piosenka znalazła się na jej albumie z 2023 roku Feed the Beast. Plus wytwórnia zabierała jej sporo kontroli. Sama Kim była przemęczona zaplanowaną dla niej trasą koncertową. W tamtym momencie stwierdziła, że faktycznie coś jest nie tak. Trzeba tutaj zrobić tytułowy objazd. W 2024 roku zaczęła tworzyć D-Tour i od takiego brzmienia przeszła w to. Różnica jest, co? Kim stwierdziła, że należy tutaj postawić na radykalną zmianę brzmienia i też trochę pisania tekstów. Mamy akcent bardziej postawiony na historię. Na przykład wspomniana tranzycja została przez nią opisana na kawałku Brutalist. Za produkcję odpowiada tutaj duet Frost Children oraz Margo XS. Mamy tutaj pełno elektropopu, hyperpopu, od którego przecież Petras zaczynała, ale mamy także odwołania do stylistyki trapu czy dubstepu z okolic 2012. No i tutaj ta historia powinna się zakończyć. Kim wypuściła album, wszyscy się zachwycili i jest fajnie. Problem jest niestety taki, że na to wszystko spojrzała jej wytwórnia i stwierdzili, że nie wypuścimy tego. Batalia o ten album trwała od samego początku. Znikoma promocja, problemy w wydawaniu singli i teledysków, brak opłacenia producentów albumu. W końcu doprowadziło to do tego, że Petras zawnioskowała o anulowanie jej kontraktu i omawiany album został przez nią wydany samodzielnie. Wcześniej, aby najpewniej wypełnić kontrakt, tak podejrzewam, wypuściła epkę Preacher z kawałkami, które finalnie nie znalazły się na D-Tour. Dość zawiła historia, pełnia niuansów, przeszkód, ale takie lubię najbardziej. Jest o czym opowiadać. Plus wtedy, przynajmniej dla mnie, jakoś inaczej się słucha tych kawałków, które wyszły. Zresztą sprawdźcie to sami. Przed wami I Like Your Look od Kim Petras.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
1: Reklama.
8: Urlop.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Reklama.

0: Radiowa profilaktyka, specjalny program rusza na południu kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zbigniew Król.
1: To są płatności za procedury, tak, jaka jest finansowana przez MSZ. I raczej problem według mnie jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
0: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 zł. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem. Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
2: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
2: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
0: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rykowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
6: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
5: Mecz Francja-Maroko dziś o 22:00, kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Czerwone Diabły pokazały moc w starciu z Amerykanami, wygrywając aż 4-1. Hiszpanie skromnie pokonali Portugalię, ale pozostają faworytami, bo są zespołem kompletnym, mówi pomocnik Dani Olmo.
6: Jesteśmy drużyną, w której wszyscy atakują i wszyscy bronią. Trener zawsze powtarza, że pierwszymi do obrony są napastnicy. Ale nasza formacja obronna również wykonała fantastyczną robotę. Cała linia defensywna, każdy kto grał, jak i zresztą cały.

0: klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w wielkiej pętli, czyli Duńczyk Jonas Winigo.
1: W nocy spokojnie w kwestii wiatru i burz, ale deszcz może popadać na przykład na wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach będzie od 9 do 15 stopni, a jutro burzowe chmury w Polsce północno-wschodniej i centralnej, a także na Lubelszczyźnie. Na południu możliwy deszcz, na termometrach od 18 do 25 stopni.
2: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 4 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość

0: odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
8: Reklama. 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym. Łódź zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo studentek, powiemy jak. Będzie też o nawigacji, która mogła przyczynić się do poważnych wypadków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Agenci CBA na zlecenie prokuratury prowadzili dziś czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty także w stołecznym ratuszu i w urzędzie dzielnicy Ursus. Zaznaczył, że nie jest to pierwsza i ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie. Materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycie uprawnień, czyli tak zwanego saloniku VIP i przyjmowania pacjentów poza kolejką. Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK oraz trzech banków. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności, tłumaczy prezes UOKiKu Tomasz Chrustny.
1: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy

0: Takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
1: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
2: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
3: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznakrzyżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
2: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
4: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
2: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
1: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu, aż niemal do Czadce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział GDDKiA. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. Najprawdopodobniej zawracanie sugerowała im właśnie nawigacja. Drogowcy przypominają, że nie należy w pełni ufać aplikacjom nawigacyjnym, bo czasem popełniają błędy i by zawsze zwracać uwagę na znaki. Tej nocy termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni, padać może na północy i wschodzie. Jutro na zachodzie już w miarę pogodniej, ciepło do 25 stopni, a we wschodniej części kraju chłodniej i deszczowo, tam na termometrach 19 kresek.
5: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.
6: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie rozmawiam z znaną Państwu doskonale Katarzyną Józefacką. Dzisiaj panią Katarzyną Józefacką, bo nie będziemy rozmawiać o literaturze, a o pracy, o ludziach młodych, o czasami zaprzepaszczonych szansach na przyszłość. Cześć, Kasiu.
7: Dzień dobry i Tobie, i Państwu.
6: Kasia, pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze w myśl pewnie ustawy o pracy czy o Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nielegalnie zarobionych pieniądzach? Pamiętasz, co to było i ile miałaś wtedy lat?
7: Wiesz co, zaskoczę cię, bo ja to zrobiłam na studiach, nie wiem, czy to dobre słowo, ale z wyrachowania, żeby mieć co wpisać w życiorys. Już wtedy wiedziałam, w CV. CV, młodzi mówią dzisiaj częściej. Naprawdę, ja wtedy miałam jakby i stypendium naukowe, i socjalne, i tam pieniążki od taty i nie musiałam tego robić, ale bałam się, ja już się bałam dość wcześnie rynku pracy, który w naszych czasach, to był 2001, kiedy wchodziliśmy, nie było kolorowo. To się zmieniło później, ale nie było. Ja się już martwiłam i naprawdę podjęłam tą pracę, żeby mi co wpisać w CV. Naprawdę. I to była opieka nad dzieckiem.
6: Opieka nad dzieckiem, czyli dla dziewczyny to bardzo częsty powód. Dokładnie rok temu miałem możliwość przyglądać się młodym ludziom po drugiej stronie oceanu, za Atlantykiem. I w wielu miejscach w okresie wakacyjnym, w którym byliśmy, ja widziałem albo pracujących seniorów, albo bardzo młodych ludzi. Ja nie mówię o 20-letnich, ja mówię o 15-16-latkach, którzy pracowali. Ja wiem, że to jest inna specyfika rynku pracy, inna mentalność, ale właśnie a propos mentalności, tam jak rozmawiałem z tubylcami, to jest naturalne i normalne, że 15-16-latek na wakacje idzie do pracy.
7: No, czy ma pieniądze, czy nie, tak? Czy ma od rodziców pieniądze, czy nie? Po prostu idzie do pracy, tak?
6: No właśnie, z lepszego domu, z wyższego poziomu ekonomicznego, tym częściej idzie do tej poziomu ekonomicznego.

0: z którymi teraz z roku na rok coraz gorzej u młodych ludzi, to też twarde takie sytuacje, bo oni bardzo często też mogą sobie to później wpisywać w CV, czy to była praca na umowę, czy nie na umowę, więc jakby budują też już swój życiorys zawodowy. Tego się właściwie nie da przecenić. Mnie się zdarzały w mojej karierze doradcy zawodowego, a jestem nim od 24 lat, zdarzali się tacy rodzice, którzy prosili mnie, żebym znalazła jakąś ofertę pracy dla ich dziecka właśnie po to, żeby oni się nie z potrzeb finansowych, tylko żeby się ogarnęli, coś porobili. Ale to część tylko, no nieliczni to byli rodzice. Natomiast teraz ja już prawie nie spotykam młodzieży, która chce sobie dorabiać na wakacje. Zdarzają mi się studenci z naszej uczelni i to jest fajne i znajdują pracę, bo teraz takiej pracy jest coraz więcej dla młodych ludzi, którzy no ich głównym atutem jest to, że nie musi być płacony ZUS od ich umów zlecenia czy o dzieło, ale sami z siebie, żeby przychodzili, szukali ofert pracy. Nie mogę tego powiedzieć, Przemek, że to jest ostatni czas, ale bardzo długi już czas, od wielu lat to jest.
1: Słuchaj, może wyjdę teraz trochę na ignoranta, ale nie jestem w tym temacie tak bardzo obeznany jak ty, ale kiedy ja miałem te 15-16 lat, to OHP, czyli Ochotnicze Chówce Pracy, to było coś zupełnie naturalnego i wielu moich kolegów uczestniczyli w tym, tak? Czyli podejmowali swoje pierwsze takie czynności quasi zawodowe właśnie w ramach OHAP-u. Dzisiaj funkcjonują tego typu instytucje, organizacje, które pomagają młodym ludziom zdobywać te pierwsze szlify, bardzo niezobowiązujące bardzo często umowami, co jest atutem. Istnieje coś takiego nadal?
0: Oczywiście. Sama przepracowałam 15 lat w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie i uwielbiam to miejsce. I ono cały czas od lat pracuje nad tym, żeby zdobywać te oferty pracy. Co więcej, te oferty pracy są, bo był taki czas, kiedy ich naprawdę było mało. Teraz pracodawcy chcą przyjmować młodych ludzi. No całe sadownictwo, rolnictwo, to wszystko się dzieje w wakacje. Gastronomia, mówiąc tak już kolokwialnie, całe Jezioro Białe chłonie i szuka i zaprasza ludzi do pracy, a nie ma kandydatów. Można każdego dnia od 7.45 do 15.45 udać się na Lwowską 51 na trzecie piętro i tam znajdziesz cały segregator ofert pracy. Przeróżnych. I w Chełmie, i poza Chełmem.
1: No ale słuchaj, jeżeli jest młody, ambitny człowiek, który ma bardzo dobre oceny, jest w liceum, czy w technikum, czy w jakiejś szkole branżowej, ma bardzo dobre oceny, jest ambitny, chce coś w życiu osiągnąć, może blokuje go taka myśl, że ja taki ambitny, z czerwonym paskiem, nie pójdę pracować w sadownictwie albo w gastronomii, bo ja jestem stworzony do rzeczy wyższych. Ja wiem, że może teraz w pewien sposób upraszczam to wszystko, ale może być tutaj taka blokada, że ta praca, którą się oferuje tym młodym ludziom, jest prosta, wręcz niewymagająca zbytnich pokładów myślenia przy wykonywaniu takiej pracy? Czy zdarzają się też oferty takie bardziej ambitne dla tych, którzy mówią, że nie wiem, w przyszłości będą premierami, prezydentami, więc nie będą sobie brudzić rąk pracą fizyczną?
0: Trudno mi powiedzieć, Przemek, już teraz, bo nie to, że ja zmieniam poglądy, chociaż lubię je zmieniać, natomiast świat się zmienia i te pokolenia kolejne, może nawet to duże słowo pokolenia, ale no kolejne roczniki tych młodych ludzi różnie myślą i różnie do tego podchodzą. Nie wiem, nie jest na pewno, no niezręcznie to mówić, ale jest coś takiego, że jak ktoś dostał się na prawo czy na medycynę, to nie będzie smażył frytek od 8 do 20 czy do 2 w nocy gdzieś w jakimś kurorcie czy nad jeziorem. I ta część młodzieży też jest. Ja myślę, że w ogóle młodzież ma pieniądze też, nie szuka pieniędzy. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ja miałam kolegów, którzy na płytę zarabiali miesiąc czasu, na jakiś winyl, którego nie mogli nigdzie zdobyć. To gdzieś z zagranicy było przewożone i dla muzyki to robili. Naprawdę, to w ogóle niesamowite. Świat się bardzo zmienił i naprawdę mi trudno i negatywnie ocenić tą młodzież, ale ja mam wrażenie, że mi się w ogóle wszystkiego mało chce. I nawet pasji, i nawet, nie wiem, jakichś takich marzeń, na które zbierają pieniądze. Myślę, że też bardzo zaopiekowani i przez szkołę, i bardzo zaopiekowani przez rodziców nie czują zagrożenia. Jakby ciągle ktoś nad nimi czuwał, ktoś pilnował dokumentów, ktoś zapewniał byt, i to niezły. Oni się jeszcze nie martwią, że tego bytu za chwilę może nie być, że jakby będą musieli znaleźć pracę. A zmierzam do tego, że będą musieli szukać pracy, nagle się okaże, że bez żadnego

0: doświadczenia. I ja, kiedy miałam możliwość i zapraszana jestem przez szkoły na takie zajęcia zawodoznawcze, często podkreślam, pokazuję młodzieży, jak ja muszę robić, zdarzało mi się być wielokrotnie rekruterem i ja im mówię bardzo prosto, żeby było łatwo. 100 życiorysów i jeśli wszyscy mi przyniesiecie życiorysy z ukończonymi studiami, to ja mam 100 życiorysów z wykształceniem wyższym. To jakie mam wybrać? Kogo zatrudnię, tak? Ja potem patrzę na doświadczenie zawodowe i nie szukam doświadczenia zawodowego na przykład absolwentów liceum i technikum 5-6-letniego. Te mity, które sobie zbudowali kiedyś już bezrobotni, że trzeba mieć 25 lat, masz mieć 5 lat doświadczenia, to bzdury. Żaden pracodawca nie oczekuje od 18-19-latka kariery w zarządzie, tak? Jakby, no bez sensu. I ja im to mówię i oni dociera do nich nagle, że tak naprawdę niczego więcej nie umieją, nie mają umiejętności, oprócz tego, że skończyli szkołę. Mówię, to żaden szał, słuchajcie. A jeśli ja zobaczę, i powiem tak już obrazowo bardzo konkretnie, zobaczę w życiorysie 19-latka, że on brał udział w Wielkiej Orkiestrze, to przecież nie jest miesiąc, to nie są miesiące, to jest na przykład jeden dzień, ale komuś się chciało stać na mrozie, zaczepiać ludzi, wymyślać sposób na tych ludzi, ruszyć tyłek w ogóle tak rano i ogarnąć się do czegoś dobrego. Widzę potem właśnie takie frytki nad białym. Widzę gdzieś rozwożą mglowo, czy pracują dorywczo w różnych miejscach i też mówię, nikt w życiorysie w CV nie wpisuje rodzaju umowy. To już pracodawca dopytuje i bardzo rzadko dopytuje, czy to była umowa na zlecenie, czy umowa o dzieło. To jest sprawa już między pracodawcą poprzednim i mnie interesuje, co robił, z kim rozmawiał, jak na przykład dorabiał gdzieś w sklepie, to jak rozwiązywał sytuację, kiedy się dwóch klientów kłóci, kiedy ktoś coś ukradł, kiedy jest ktoś nietrzeźwy i co wtedy. Oni się a szczególnie to pokolenie sprzed telefonów, które mają naprawdę bardzo, bardzo wielkie deficyty relacyjne, oni się wtedy uczą, jak powiedzieć dzień dobry, jak przeprosić, jak coś wymóc u kogoś, jak głośno powiedzieć proszę o spokój. No są nie do zdobycia z żadnych książek umiejętności. I pracodawca to wie, znaczy wie, że ktoś, kto nigdy nie pracował w sklepie, to on jest do przeszkolenia w ogóle, on jest do obycia. A gdzie to obycie? I też tłumaczę młodym ludziom, żaden pracodawca nie będzie wam płacił za to pensji, żeby się zdobędziecie obycie, tak? Sorry, masz albo nie, pracowałeś nie. I jeśli mam kandydata, który pracował gdzieś z ludźmi, a takiego, który nie, no to jest prosta sytuacja, nie ma czarów. I oni nie mają gdzie tego zdobyć, tak? Takiego doświadczenia, oprócz nie w tej początkowej pracy.
1: Żebyśmy to bardzo czytelną zgłoską zamknęli. Młoda osoba, młody człowiek widzi swoją przyszłość w pracy biurowej, administracyjnej, umysłowej, mówiąc kolokwialnie nomenklaturą sprzed dwóch dekad. I będzie tak swoje kroki kierować, żeby zdobywać to doświadczenie biurowe. Czasami jest je ciężko zdobyć, ale dla potencjalnego przyszłego pracodawcy, tego biurowego, młody człowiek, który na drugim roku studiów, nie wiem, przed maturą, pracował w sklepie, pracował w fabryce pakując mrożonki do opakowań, to nie jest punkt, który się wykreśla, tylko to jest to też, co powiedziałaś, atut, że ten człowiek potrafi organizować swój czas, tak?
0: Oczywiście, że tak. Poza tym z punktu widzenia pracodawcy czy rekrutera to jest ktoś, komu się coś chciało, który cokolwiek robił w czasie tych studiów. Powiem szczerze, dzisiaj, gdybym ja zobaczyła życiorys absolwenta studiów, który nic w czasie tych studiów nie robił, to nie jest dla mnie pracownik atrakcyjny, to może stosowo, ale w ogóle korzystny, przydatny, tak naprawdę, no to co on robił w tym momencie, tak?
1: A tutaj mówimy o pracy takiej okazjonalnej, zarobkowej czy mniej zarobkowej, ale są też inne formy działalności. Mówiłaś o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a ja pójdę o krok bliżej studiów i przypominając swoje czasy studenckie na licencjacie, samorząd studencki to też punkt, który w CV coś znaczy dla przyszłego pracodawcy.
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że młodzi ludzie mogą sobie tego po prostu nie wyobrażać, jak to później jest, jak to jest oceniane. Ale oczywiście to jest masa umiejętności, właśnie planowania i w ogóle zaangażowania i czegoś robienia czegoś ponad, za co nie dostajesz pieniędzy i robisz to z własnej chęci. Już pomijam znajomości i różne inne profity, które płyną chociażby z takiego samorządu, też uczniowskiego w szkole. Wspomniałeś o pracy biurowej. Rzeczywiście trudno przykleić do studenta, nowego studenta prawa, który nagle myśli, że będzie zdobywał nad białym, tak jako symbol, doświadczenie zawodowe. Ale ja pytam młodych ludzi, bo oni mają mało wyobraźni, ogólnie umieją sobie wyobrazić, słuchajcie, gdzie was zatrudnią w momencie, kiedy jesteście po liceum czy po technikum, po liceum jeszcze w ogóle bez zawodu, w jakiej kancelarii, bo wy skończyliście średnie wykształcenie, każdy ma średnie, tak? Tak mówiąc już, nie wiem, może uogólniając troszkę, ale kto was zatrudni do jakiegokolwiek biura, do jakiejkolwiek kancelarii? My, Przemek, oboje już rozmawialiśmy kilkukrotnie o sztucznej inteligencji i ja nie chcę demonizować tej sytuacji, ale już nie będzie pracy biurowej. Takiej odtwarzalnej, powtarzalnej, takiego kserowania. Nie wiem, młodym ludziom się może wydawać, że pójdą gdzieś na praktyki albo na staż, ktoś ich przyjmie, będzie im płacił pieniądze za to, że będą tam kserowali, coś biegali. Nie ma już takich czynności. To się będzie powoli robi bardzo odtwarzalne i wszystkie takie sytuacje będą przejmowane i są już przejmowane przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to jest bardzo gruby temat, o którym w Polsce jeszcze cicho. To się już dzieje na świecie, już dwucyfrówka wpadła i to wysoka, coraz wyższa. W Holandii czy tam ostatnio chyba, w Stanach też już, bezrobocia wśród ludzi, młodych ludzi. I do nas to powoli idzie, do nas zawsze wolniej, ale naprawdę te liczby nie będą malały. To będzie coraz większe bezrobocie. Nie będą zatrudniane już osoby na tych stanowiskach juniorskich, bo to właśnie będzie robiła już sztuczna inteligencja i ktoś, zwierzchnik kiedyś jeszcze tych młodych ludzi, on będzie to zlecał agentom AI, tak? Którzy będą researchowali, pisali teksty. To się już dzieje. Ja się naprawdę boję i bardzo się cieszę, że nie jestem w tym etapie, w takim etapie swojego życia, na tym rynku pracy, który teraz rozgrywa sztuczna inteligencja. I to naprawdę jeszcze nie widać, ale to się już dzieje.
1: Nie chciałbym, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale czysta logika podpowiada, że za 3, 4 do 5 lat absolwent szkoły branżowej, hydraulik, murarz, blacharz, będzie miał pewniejszą pracę na już niż magister politologii albo mojego ulubionego kierunku, czyli fabryki bezrobotnych, zarządzania i marketingu?
0: Oczywiście, że tak. Co więcej, to się już dzieje. Zobacz, ile zarabiają fachowcy. Ja ciągle o tym mówię, opowiadam młodym ludziom też i myślę, że ktoś już skleił kropki i rzeczywiście być może ci ósmoklasiści będą inaczej wybierali, ale to się dalej nie dzieje, bo dalej brakuje specjalistów. Musisz czekać na hydraulika, musisz czekać na... Ja się zastanawiam, że przy dzisiejszym... Teraz się uśmiechnę, bo jestem córką szewca i może w tę stronę, ale ja się zastanawiam, że jeśli płacimy po 500-1000 zł za buty, że nie wiem, nie jest dużo szewców wielu, tak? Ja to już zamykane są zakłady. To absolutnie będzie... potrzebne będzie i zresztą nikt nie zabierze im na ten moment te roboty humanoidalne i tak dalej. To jeszcze pieśń przyszłości. To jeszcze nie będzie tak, że one będą wykonywały te prace. Pomijam już te wszystkie prace związane z obsługą ludzi, opieką, pielęgnacją. Zobacz, Przemek, że już się zdarzają takie reklamy wielu firm czy banków. U nas obsługujecie żywy człowiek. Już to jest, czyli już jest problem, już się wściekasz na boty i będziesz szukał takiej obsługi face to face, czyli będą potrzebni tacy ludzie. A skąd oni wezmą umiejętności, jak oni po 12 godzin dziennie spędzają przed telefonami w szkole, na przerwach też nie rozmawiali. Oni nie wyjeżdżają teraz na obozy, na wspólne takie z własnej woli, nie wycieczka klasowa, że wszyscy jadą, ale z własnej woli jakieś takie integracyjne. My byśmy na uczelni chętnie robili takie zapoznawcze, na przykład obozy dla pierwszego roku, albo w trakcie. Ludzie już nie chcą, młodzi, takich rzeczy planować, angażować się w nie. No to będzie dla socjologów, pedagogów, psychologów duży orzech do zgryzienia, jak to nawet nie odwrócić, ale chociaż trochę przywrócić, tak, żeby nie wiem jak to będzie. Ja jestem optymistką, ty wiesz, ale ja to trochę czarno widzę.
2: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe

0: Bestiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
5: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
4: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
5: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
4: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Wracamy do rozmowy z doradcą zawodowym Katarzyną Józefacką. Kasiu, ja doskonale wiem o tym, że ty śledzisz to, co się dzieje w social mediach. Wynika to też z twojej pracy zawodowej na co dzień. I pewnie wyświetlają ci się takie filmiki bardzo przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy mając naście lat albo tuż po dwudziestce mówią, jak zarobić pierwszy milion, albo jak kupić pierwsze mieszkanie, jak obracać tymi mieszkaniami, jak kupić dziesiąte mieszkanie. I mówi to dwudziestolatek, który ma jeszcze, mówiąc kolokwialnie, mleko pod nosem. I wielu młodych ludzi w wieku 15, 16, 20 lat patrzą na takiego youtubera i zastanawiają się, kurde, jak kupić to pierwsze mieszkanie. Poszliśmy trochę jako cywilizacja w tą stronę, że człowiek, który wyświetla nam się na ekranie smartfona, tableta czy telewizji, telewizora, staje się z automatu ekspertem. 20 lat temu, jeżeli pojawiał się ktoś w telewizji, to faktycznie był ekspert. Dzisiaj w telewizji może pojawić się każdy, nawet absolutnie bezmyślna osoba, która opowiada głupoty typu kim jesteś zwycięzcą. Wtedy wszyscy się z tego śmieliśmy. Dzisiaj takich jestem zwycięzców jest całe multum w internecie i młodzi ludzie wierzą w to, nie weryfikują, nie sprawdzają. To jest droga, która może wiele osób doprowadzić na skraj takiego załamania emocjonalnego, bo kurczę, ten dwudziestolatek ma już 4 mieszkania, a ja mam 26 lat i nie mam jeszcze własnego, pierwszego swojego?
7: No myślę, że na pewno. Ja liczę na to, że ten przesyt, o którym mówisz, zdarzy się tak, że już będziesz miał dosyć słuchania takich osób. Mówi się bardzo w kontekście sztucznej inteligencji, przecież to boty też robią już teraz, nie? I wygenerowane filmiki, ale mówi się o tym, że przychodzi już taki czas, że będziesz słuchał ekspertów żywych, że będziesz słuchał kogoś, za kim stoi wiedza i umiejętności, doświadczenie, inteligencja i mądrość, bo właśnie nastąpi tego przesyt. Myślę, że masz rację, że to zderzenie młodego człowieka z tym, że tak nie jest, jak już on wyjdzie na swój rynek pracy, tak na skończy szkołę, to tak nie jest, jak ten młody mówił w internecie, na TikToku. No i to może być problem rzeczywiście, jeśli ktoś mu mądrze nie wytłumaczy, jeśli nie spotka dobrych po drodze nauczycieli, kogoś, komu ufa, ale ktoś, kto... No bo to jest niefajna prawda, niewygodna, że dziecko, ty musisz coś umieć, żeby to sprzedać. Ty musisz coś wiedzieć. Nie obarczaj się winą za to, że nie wiesz jeszcze w wieku 19 lat, ale rusz tyłek, żeby za chwilę mieć tą wiedzę.

0: I jak pytają mnie czasem, bardzo często młode osoby, co skończyć, żeby mieć dobrą pracę, żeby znaleźć tą pracę na rynku pracy, tym bardziej teraz zmieniającym się, ja już nawet przestrzegam, nie słuchajcie żadnych opowieści o zawodach przyszłości. To już jest mit, co więcej, to jest kłamstwo. Nie ma teraz w ogóle przewidywalnego rynku pracy. Naucz się czegoś. Potem się dopasujesz do rynku pracy, doszkolisz, nauczysz właśnie nowych technologii, ale mówię wprost, coś musisz umieć, żeby zarabiać, tak? Coś umieć, czy w głowie, czy umiejętnościami, mieć jakąś osobowość. I to się nie bierze znikąd, tego się nie nauczysz, bo nagle zorientujesz się w czerwcu, wyszedłeś na rynek pracy, że trzeba być fajnym, spontanicznym i to się dzieje, to jest proces i to wieloletni. Jeśli, nie wiem, to górnolotnie brzmi, ale jeśli nie będziesz jakiś, nie będziesz miał interakcji z ludźmi, nie będziesz im pomagał, nie będziesz ich organizował, planował, może po cichu, jeśli to jest introwertyk, analizował, przygotował, no coś z siebie kompletnie. I teraz jest, ja nie wiem, jak dotrzeć do ludzi, którym się nic nie chce. Naprawdę nie wiem.
1: To taka sytuacja. Z maja tego roku dumny uczeń piątej klasy, panią moją polonistkę pozdrawiam, uczeń piątej klasy pojechał na majówkę na obóz sportowy. I kiedy po niego pojechałem, idzie dumnie obładowany reklamówkami, upchane w kieszeniach, ma butelki. Patrzę na niego, mówię, co to jest? A on mówi, to jest mój biznes. Oddam te butelki do butelkomatu, będę miał kasę. Kiedy jest ten dobry moment, żeby rodzice, bo to rodzice są pierwszymi nauczycielami przedsiębiorczości, zaczęli z dziećmi rozmawiać na temat zarabiania pieniędzy? Czy metoda posprzątaj pokój, dostaniesz dychę, jest już takim pierwszym elementem, który uczy z jednej strony obowiązkowości, z drugiej strony sprzątania, a z trzeciej strony takiej zależności, że jest praca, jest kasa?
0: Wiesz co, Przemek, to trudne pytanie, bo ja nie jestem autorytetem w kwestii rodzicielstwa, bo nie mam dzieci, ale why not? Ja jakby, nie wiem, w moim kodeksie takim, nie wiem, etycznym, czy w ogóle nic mi się tu nie kłóci. Oczywiście, że idealną sytuacją jest taka, kiedy od dziecka przygotowujesz dzieci do tego, że są obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Cała pedagogiczną teorię my znamy. Natomiast ja wiem, że tak się nie dzieje. Czemu nie? Albo czemu nie dogadać się z sąsiadem? Już kurde, ja bym temu sąsiadowi dała stówę, żeby moje dziecko poszło do niego kosić trawnik, żeby wiedziało, to jest kompletnie ty sam, wiesz, to jest kompletnie inna radość ze spodni kupionych za swoje pieniądze, czy z jakiegoś sprzętu, na którym młody czeka, niż po prostu go dostaniesz. Ja w ogóle mam wrażenie, że zmniejsza nam się liczba cieszeń z różnych rzeczy, na które musisz czekać, na które musisz zdobyć, na które musisz zapracować. To jest mega frajda. To tak jakby dziecko nie miało tej frajdy, bo dostanie. To już jakby nawet, wiesz, jego osobistej radości jest mniej. Natomiast ja bym tak kombinowała i cenię bardzo rodziców, którzy próbują coś takiego wymyślić dla dziecka. No bo trudno nie dać mu kieszonkowego, nie dać mu na spodnie, kiedy mam pieniądze, mogę dać swojemu dziecku, ale uczyć jakoś przedsiębiorczości, przede wszystkim uczyć tego, że niczego nie dostaniesz za darmo, że tak wygląda życie, w ogóle nawet zwierząt tak wygląda, że musisz sobie tego, nie wiem, tych zapasów na zimę porobić, czy na ten miód wypracować w ulu, tak? I tak samo człowiek pracuje, opierając się na tym, co potrafi, czego się nauczył. Tak bym chyba do tego podchodziła. W ogóle mówiła, że dziecko, nikt ci nie da 5000 na starcie, bo ty skończyłeś studia. Wszyscy inni też skończyli studia. I za co konkretnie? To pomyśl, nie? To są trudne rozmowy i trudno jakby wzbudzić takie wyobraźnię wśród młodych ludzi, co on potrafi, bo to jest bardzo często niematerialne, szczególnie w tych takich miękkich umiejętnościach, nie? Planowanie, organizowanie, to o czym mówiliśmy i masa jeszcze innych rzeczy. On nie umie na to wpaść. Trzeba też mu powiedzieć. Może zapraszać doradców zawodowych. Ja zawsze mówię też, między innymi wspomniane OHP służy pomocą przy takich lekcjach. Ja zawsze jestem otwarta, pracując w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i chodzę do szkół i jestem i bardzo chętnie odpowiadam na zaproszenia. Nie wiem, szukać specjalistów, rozmawiać, coś robić dla tych dzieciaków, które nie wpadają na to, że one muszą się uczyć pracy, na przykład.
1: Jeszcze kiedy ja byłem w 8 klasie, czy nawet w 7 klasie szkoły podstawowej, ja miałem bardzo sprecyzowane plany, jeżeli chodzi o szkołę średnią. Ja wiedziałem, że ja chcę pójść do technikum, ja wiedziałem, że ja muszę pójść do technikum i to do jednej konkretnej klasy, czyli do technikum elektronicznej.
0: Mogę zapytać redaktora?
1: Dlatego, że ja wywodzę się z rodziny rzemieślniczej, która cały czas coś robiła, majster.

0: brakowała, więc mnie to pociągało. Ale miałem jasno sprecyzowane plany. W tamtych czasach z uczniów szkół technicznych, techników, zawodówek się śmiano, tak, bo prawda. Wtedy renomowane były licea. Tylko ja kończąc, co prawda o rok później szkołę średnią, ale wchodziłem na rynek pracy, czy może inaczej, kończyłem szkołę średnią z zawodem w kieszeni, z dyplomem w kieszeni i gdyby noga się powinęła i na studiach nie udało się dostać na studia, czy pójść na te studia...
1: Bo nie było tak łatwo jak dziś.
0: Bo nie było tak łatwo, czy z przyczyn finansowych nie mógłbym studiować, to mógłbym się gdzieś zaczepić, mając ten zawód wyuczony w technikum. Tak. Dzisiaj patrząc na to, co się dzieje w chełmskiej edukacji i patrząc po statystykach, po zamiłowaniu młodych ludzi do liceów. Ja wiem, że są licea profilowane, jakieś klasy mundurowe, niemundurowe, ale w czym tkwi ten taki fenomen liceów ogólnokształcących, że tam ludzie garną, że te listy rankingowe, te punkty są tak wysoko, a technikum, które oferuje wiedzę ogólną na tym samym poziomie, bo podstawa programowa jest taka sama, ale dorzuca jeszcze wiedzę i umiejętności w jakimś konkretnym zawodzie, który dać może chleb w ekstremalnych sytuacjach, są pomijane i traktowane po macoszemu gorzej. Nigdy w życiu nie miałem kompleksu, dlatego że kończyłem technikum, wręcz jestem z tego dumny. Na czym polega ten fenomen liceów ogólnokształcących? Że co, że tam jest więcej dziewczyn?
1: Nie, no myślę, że już dzisiaj nie, chociaż tak kiedyś tak było.
0: No u mnie w klasie było 32 chłopa.
1: Pożyczaliście dziewczyny na studniówki z liceów. Ale wiesz co, no nie wiem, ja powiem brutalnie, nie czym przyciąga liceum, tylko odwrotnie, czym odstrasza technikum. Tam trzeba coś robić. Potem twoja kariera zawodowa, jeśli myślisz, że będziesz pracował w zawodzie technicznym, polega na pracy. Trochę, to się trochę wydaje lekkim zajęciem, o którym mówisz, to przysłowiowo mówimy o tym biurowa. Ale no po prostu trzeba coś umieć, trzeba dochodzić do pracy, trzeba w rzemieślniczych zawodach, w technicznych zasuwać. No już nie chcę zasuwać.
0: No ale dobrze, ja nigdy w życiu nie przepracowałem 10 minut w swoim wyuczonym zawodzie w szkole średniej. To nie jest tak, że ktoś kończy technikum elektroniczne, komputerowe, czy jakiekolwiek inne, czy gastronomiczne, musi zostać w tym zawodzie. Ale to jest zawsze jakieś wyjście awaryjne. Dlaczego, nie wiem, to już na poziomie szkoły podstawowej nie uczy się takiego alternatywnego myślenia i wybierania takich dwóch ścieżek, tej właściwej i tej alternatywnej. Plan A, plan B, żeby zawsze spać na te cztery łapy?
1: Nie wiem, czego tak się nie promuje takiej wersji, o której mówisz. Ja myślę, że no musi minąć kiepskich parę lat, kiedy będzie widać ewidentnie na rynku pracy, że ci młodzi jej nie znajdują. I będzie odwrót, wierzę w to, że będzie odwrót do szkół branżowych, do szkół technicznych i one odżyją, ale to musi jeszcze trochę wody upłynąć. Trudno mi powiedzieć, jak jest prowadzona ta edukacja zawodowa w szkołach podstawowych, dlaczego tak jest promowany, liceum, nie wiem.
0: A ze swojego doświadczenia doradcy zawodowego, te spotkania z uczniami szkół podstawowych oceniasz jako takie, jako dobrze spędzony czas i dobrze wykonaną robotę, że ci ludzie, faktycznie młodzi ludzie zadają jakieś konkretne pytania, czy traktują to jako kolejną rzecz, którą muszą odbębnić, bo dyrektor sobie coś wymyślił? Czy faktycznie jest jakieś zainteresowanie tym, co może się dziać w moim życiu przyszłym, edukacyjnym, zawodowym, kiedy już teraz zacznę iść w jakąś konkretną stronę, tak? Ktoś może pójść na matfizy, no to dobra, będę się bardziej przykładał do matematyki. To są małe kroczki, które w przyszłości za 5-10 lat mogą odegrać ogromne znaczenie.
1: Wiesz co, Przemek, ja uwielbiałam te zajęcia, między innymi w klasach ósmych, czy jeszcze gimbazę ogarnęłam, jeszcze wśród gimnazjalistów pracowałam, ale bardzo lubiłam, dlatego że te dzieciaki... Pytałeś o to, czy oni chcą się dowiedzieć. Nie, to była kolejna lekcja, jak ja mówię kiedyś o zdrowiu, tak? Wchodziła jakaś pani, mówiła, że marchewka jest zdrowa i ma witaminę A i trzeba tłuszcze, żeby się wchłonęło. Coś tam porobił. Ale w momencie, kiedy ja zaczynałam mówić i oni posłuchali mnie dlatego, że słyszeli rzeczy, o których nie wiedzieli, byli bardzo zdziwieni, że po technikum geodezyjnym nie będę geodetą. Po liceum o profilu prawniczym nie mam nic wspólnego z byciem adwokatem. I nagle podnosili głowy i słuchali, bo powiem szczerze, no 15-latek tego nie wie. On nie do końca wie, że nie masz pięknego przejścia z klasy mundurowej policyjnej do policji. Że to tak nie wygląda. I rzetelna wiedza, dlaczego idzie się do konkretnej klasy i te klasy, które są pięknie nazywane. Ja z całym szacunkiem dla liceów, ale te klasy dzieciakom, mówimy, my jesteśmy dorośli, my

0: widzimy, że klasa prawnicza nie jest stricte nauką prawa, a młody nie. I oni musieli usłyszeć od kogoś bardzo konkretnie, że to jest przygotowanie do tego, żebyś się świetnie dostał na prawo. Aha, nie jestem geodetą, nie jestem architektem po klasie architekta krajobrazu na przykład. I dzieciaki wychodziły z rzetelniejszą wiedzą. Muszę przyznać, że jesteśmy, ja cały czas mówię, ty wiesz, małym miastem i jest mała oferta dla dziewczyn, jeśli chodzi o technika. Wiesz, jest technikum gastronomiczne, no nie każdy lubi gotować. Są klasy fryzjerskie. Właśnie tą lukę świetnie wypełnia też nasza, bardzo lubię zespół szkół budowlanych i geodezyjnych i tam jest architekt krajobrazu, gdzie dziewczyny, które mają artystyczne umiejętności, mogą pójść, ale u nas nie ma za bardzo takiej oferty dla dziewcząt. I jednak ta różnorodność klas technicznych jest, no nie jest duża.
1: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy.
2: Reklama.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Reklama.
1: I wracamy do rozmowy o naszej drogiej młodzieży, często drogiej w utrzymaniu. Ja wiem, że zaraz mi powiesz, że nie jesteś ekspertką, ale odnoszę się teraz z tym pytaniem do twojej logiki i pragmatyczności, bo wiem, że jesteś strasznie pragmatycznym człowiekiem. Przychodzi dziecko do rodzica i mówi, że chce nowe dżinsy, które kosztują 1000 złotych. Z mojego punktu widzenia, człowieka równie bardzo pragmatycznego, te za 1000 złotych nie różnią się niczym od tych za 300 zł, a może nawet są gorsze jakościowo, tylko mają fajniejszą metkę. Przychodzi dzieciak i mówi, że chce hulajnogę. Ja osobiście kupiłbym najprostszą, zwykłą hulajnogę, żeby rozwijał się fizycznie, natomiast rodzice mojego pokolenia dostają jakieś korby i kupują super wypasioną hulajnogę elektryczną.
0: Niebezpieczną.
1: Niebezpieczną zresztą, bardzo niebezpieczną. Żyjemy w czasach, obserwując pokolenie moich kolegów, koleżanek jako rodziców, żyjemy w czasach, kiedy dzieciakom wszystko się daje na tacy i wszystko co najlepsze. Ja wiem, że to pewnie nadrabiamy to, czego my nie mieliśmy w swoim dzieciństwie. Ale taki człowiek uczy się pewnych schematów, że ja chcę, ja dostaję, ja chcę, ja dostaję. I trafia taki młody człowiek na praktykę, na staż, czy już do pracy zawodowej. I tu jest zderzenie ze ścianą bez kasku. W relacjach z pracodawcą nie ma czegoś takiego, że ja chcę, ja dostaję. Słynne pierwsze pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej, ile zarobię? Tylko my, pracodawcy, sprzedajemy swoje umiejętności, swój czas. Ta roszczeniowość młodego pokolenia burzy trochę relacje, początkowe relacje z pracodawcą, przyszłym pracodawcą, potencjalnym pracodawcą?
0: Na pewno, Przemek, bo od kilku lat się mówi, że młodzi pracownicy są bardzo problemowi i pracodawcy mają duże problemy z tym, żeby w ogóle nauczyć obowiązkowości. To ty sam mi mówiłeś i Radio Bonton i różne inne

0: Podmioty i firmy opowiadały mi o sytuacjach, kiedy przyjmuje pracownika i nagle pracownik nie przychodzi do pracy i w ogóle nie informuje, że zrezygnował, czy jest na zwolnieniu, czy żyje w ogóle. W ogóle nie mają takiego poczucia obowiązkowości i powagi w ogóle sytuacji, pomijając to właśnie i obowiązkowość, i odpowiedzialność. Jakieś taką wyobrażenie, pomyślunek, co on ma zrobić. Te dzieci, to o czym mówisz, wiesz, to może ja nawiążę do innej sytuacji, ale to, o czym powiedziałeś, że wszystko dostają na tacy. Oni nie potrafią sobie zorganizować pracy, nie potrafią czegoś, bo wszystko dostawali. Wszystko było zorganizowane pod to dziecko. Jakby nie wpada na to, że gdzieś trzeba zadzwonić, kogoś trzeba uprzedzić, przeprosić, że się spóźnisz. To jest masa przeróżnych sytuacji, w których no, pracodawca, to już nie jest niemiłe, tylko no, burzy mu to pracę tak naprawdę. Bardzo trudny jest teraz w ogóle rynek pracownika i pracodawcy mają dużo zagwozdki, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Pracownicy bardzo, już abstrahując, w jaki sposób rzucają pracę, ale rzucają bardzo często, ją zmieniają. Jak przeszkolisz, wytłumaczysz, przecież wtajemniczasz w dane firmy i w klientów, ale też w zasady, jakie funkcjonują w tej firmie. Nagle ci coś odpływa i musisz to robić od nowa. Po drugie, masz już kogoś, kto ci wyszedł z tymi informacjami. No, już nie będę się pochylać już ze smutkiem nad pracodawcami, ale ten pracownik młody, a widziałam już wiele takich sytuacji, jest kompletnie nieprzygotowany do tego, że musi pracować. W ogóle pracować fizycznie, musisz coś robić, czy umysłowo. To nie jest siedzenie przed komputerem i tak się ludziom wydaje, że idzie do biura, będzie sobie coś tam myszką robił i tam przeglądał, tylko musisz zapierniczać, że to jest, dostajesz pieniądze za coś. O, może tak bym powiedziała.
1: Pojawiły się trochę czarne chmury nad potencjalnymi pracownikami i pojawiał, ale spójrzmy na ten rynek pracy z drugiej strony. Ja czasami łapię się na tym, że w pewnych sytuacjach życiowych dochodzę do wniosku, że kurczę, Przemek, jesteś starym człowiekiem już. Najczęściej jak dzieci moich znajomych mówią mi dzień dobry na ulicy. Ale tak jest.
0: I wychodzą za mąż.
1: I wychodzą za mąż, tak? Albo mają już swoje dzieci do komunii. Ale słuchaj, dzisiaj pracodawcami bardzo często są ludzie, którzy mają 20 parę lat, bo dziedziczyli firmę po swoich rodzicach, albo rodzice zaangażowali ich w swoich firmach, albo po prostu trafili na takie okienko pogodowe i po studiach trafili na jakieś kierownicze stanowisko. 20-paroletni kierownik, menedżer, dyrektor potrafi budować zespół, bo to jest człowiek, który w młodym wieku trafia na takie, a nie inne stanowisko, gdzie nie przeszedł tej drogi od, mówiąc po amerykańsku, od zera do bohatera. Tak, od pucy buta do milionera. Tylko to jest młody człowiek, który nagle dostaje władzę i musi zbudować zespół. Młodzi ludzie dzisiaj potrafią podejmować takie decyzje, żeby budować fajny, pracowity, zgrany zespół przy tych umiejętnościach interpersonalnych, które wśród 20-parolatków dzisiaj są?
0: Zadałeś mi trudne pytanie, bo w Chełmie mało znam młodziutkich pracodawców, wiesz? Myślę sobie, że na pewno lepiej rozumieją tych młodszych swoich kolegów, których zatrudniają, czasami może wcale nie młodszych. Natomiast to jest biznes. Wiesz, możesz rozumieć, że on tam inaczej rozumie, jest mało obowiązkowy, bo to jest z twojego pokolenia, wiesz jak jest, ale kasa się musi zgadzać, musi ci wypracować ten przychód, na który ty liczysz. I myślę, że tu będą trudności. Nie czytałam takich danych, jakiejś takiej fajnej, grubszej analizy młodych przedsiębiorców. I nie wiem, ja ich w Chełmie bardzo mało znam takich, ale myślę, że na logikę naszą, jak często podchodzimy do tego, że te umiejętności i empatii, i zrozumienia, i zarządzania, i organizacji, po pierwsze nie w tym wieku jeszcze się ma, i my też pewnie byśmy nie mieli, natomiast oni w swoich społecznościach wcześniej, też już telefonowych i smartfonowych, myślę, że nie mają takiego dużego spektrum, jak, a propos spektrum, jak pracować na przykład z pracownikami spektrum autyzmu, jak pracować, jak mówić do starszego pracownika, jak do młodszego. W ogóle tych umiejętności nie mają, różnorodności takiej. Ja w badaniach predyspozycji zawodowych mam taką skalę perswazyjną i ona świetnie pokazuje, że to są osoby, które potrafią inaczej mówić do górnika, inaczej do mecenasa, innym językiem do lekarza i tak dalej, inaczej motywować różnych ludzi. I chyba coraz mniej będzie takich osób, które mają wysoką tą skalę.

0: Co więcej, będzie w ogóle mało osób, jest już mniej osób, które mają w ogóle społeczne, dobre społeczne predyspozycje. Natomiast myślę sobie, że też mi szkoda tych dzieciaków, bo też one nie są temu winne, w jakim świecie żyją, tak? Na jaki świat przyszły. Nie wiem, myślę, że to jest duża, duża, grubsza analiza tego, że w jaki sposób w ogóle, zaczną się chyba programy po prostu, wiesz, w szkołach, uczące ludzi, jak dochodzić do zgody, jak się kłócić, naprawdę, zaczniemy się tego uczyć po prostu. Nie tak, jak kiedyś to się działo na podwórku, tylko myślę, że to będzie taki nurt. Zobacz, że w każdej szkole już jest psycholog, już jest pedagog. Będzie chyba tego coraz więcej, żebyśmy się w ogóle jako ludzie umieli porozumiewać.
1: Słuchaj, to jak już weźmy po kostki w tą wodę, to wejdziemy po kolana.
0: Bylebyśmy nie utonęli.
1: Nie, pewnie nie utoniemy. Czasami ciężko ludziom jest zrozumieć, jak funkcjonuje dzisiaj rynek pracy. My w Chełmie, w małej miejscowości z niedużą liczbą pracowników, dużych pracodawców tak, i dużych pracodawców, tak? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale już w tym świecie korpo warszawskim moja koleżanka pracuje w firmie, która zajmuje się optymalizacją zatrudnienia. Jest headhunterem. Coś, co kiedyś słyszeliśmy tylko w amerykańskich filmach, dzisiaj jest rzeczywistością w Polsce, czyli pracodawca, duży pracodawca, nie marnuje czasu, środków i pieniędzy na to, żeby szukać pracownika, tylko wynajmuje firmę, która mu ma tego pracownika znaleźć. Tam są specjaliści, między innymi doradcy zawodowi, którzy przeszukują rynek pracy, żeby znaleźć odpowiedniego pracownika i temu pracodawcy na tacy podać. Tak wygląda dzisiaj ten rynek pracy. To zjawisko headhuntera ma szansę tutaj nad Ucherką, w naszym pięknym mieście, czy jest szansa, że specjalista od ludzkich umiejętności, predyspozycji będzie oferował pracodawcom gotowego pracownika, a nie ten nieszczęsny przedsiębiorca, który musi ogarnąć ZUS, Urząd Skarbowy i jeszcze musi znaleźć człowieka na wakat, który po tygodniu mu może odejść?
0: Wiesz co, to na pewno zależy od finansów firmy. Wiesz, nie każdego stać na grafika w firmie, żeby mu dobrze sociale robił grafiki do sociali czy kogoś od promocji i też nie za każdego na cały etat. Zresztą nie ma takich firm, żeby było aż tak dużo pracowników w firmie, żeby mogło na stałe. Ale na pewno z czasem zrobi się tak, że to będzie ktoś, kto będzie robił, będzie wynajmowany czasowo do takich zatrudnień. Na pewno myślę. I to się w ogóle zresztą też działo. Też byłam tak zatrudniona w ten sposób, żebym to ja się zajęła tym doborem pracowników, szczególnie przy dużych rekrutacjach. Na pewno. Ja myślę, nie wiem, to zupełnie inny temat, ale trzymam go w głowie mocno, żeby powiedzieć, żeby przy tym, tak jak mówisz, czarnych murach i pesymizmie trochę, powiedzieć o tym, że mam takie perełki wśród studentów, wśród absolwentów, w ogóle moich ulubieńców, którzy pracują w trakcie studiów, którzy wolontarystycznie pracują. Mam świetne na przykład studentki anglistyki, które uczą angielskiego w bibliotece naszej chełmskiej i są uwielbiane przez dzieciaki i jak wiele one uczą się, one same też dla siebie uczą się umiejętności, mogą potem to wpisać w CV fantastycznie i są tacy młodzi ludzie, ale też fajnie, żeby ktoś mówił młodziakom, że te praktyki w technikum, te praktyki na studiach, żeby tego nie marnowali. Naprawdę, ja widziałam już przeróżnych i to nie uczelnianych nawet, tylko nawet u fryzjera widzę te praktykantki, które są niezainteresowane, co mi się na głowie dzieje. I one przeglądają to najwyżej, nie wiem, na YouTubie, jak to się robi, a na żywym człowieku nie. Żeby tego na przykład nie marnować, żeby ktoś też im powiedział, że to jest... Pracodawca cię obserwuje, potem pisze opinie. I, no myślę, że młody człowiek nie zawsze to wie, a przebimba te 3 miesiące, 6 miesięcy naprawdę bez sensu, bo potem gdzie dostanie szansę, że ktoś go weźmie, kiedy on jeszcze nie umie, kiedy nikt nie będzie... Ja często mówię, niech wam... A to pracodawca mnie przyuczy, ale pracodawca nie jest od uczenia. To mieliście okazję na studiach i w szkole. Nikt nie będzie was uczył i nagle młodzież nie to, że mówi, że to głupota, tylko ano, a może ej, a faktycznie. Im trzeba, myślę, że teraz już w ogóle coraz ciężej jest ludziom wyobrażać sobie sytuację, jakby wcielać się w rolę na przykład pracodawcy, który płaci za ciebie 5 tysięcy, czyli 8 razy, 8 tysięcy miesięcznie, miesiąc w miesiąc musisz wypracować na swoją pensję i trzeba to dziecku gdzieś odwrócić. Myślę, że fajnie jest zapraszać doradców zawodowych do szkół, czy mnie, czy bardzo świetnych naprawdę z OHP i we Włodawie i w Krasnymstawie są młodzieżowe centra kariery, korzystać z tych ludzi, którzy bezpośrednio dotykają rynku pracy. Nie z teorii, tylko w rynku pracy. Młodzież chętnie to słucha. Naprawdę powiem ci, Przemek, że no nie zdarza mi się, żeby rzeczywiście siedzieli w telefonach, bo nagle oni słyszą rzeczy, które za chwilę ich dotkną,

0: właśnie, a no, a rzeczywiście. To jest świat, który przed nimi i chętnie słuchają, naprawdę.
1: Są wakacje. Jest lipiec. Kiedyś jak rozmawialiśmy, gdzieś padło sformułowanie, określenie, epitet w stosunku do ciebie, pracoholik. Oduczyłaś się już pracoholizmu, czy tego się nie da oduczyć? Tak jak nie da się wyzbyć lenistwa, to tak samo nie da się wyzbyć pracoholizmu?
0: Wiesz co, to wiesz, no, psychologicznie no, można rozkminiać, dlaczego się ten dzieje ten pracoholizm, natomiast ja w ogóle lubię swoją pracę, bardzo, bardzo. I wiesz co, to ja w ogóle lubię swój wiek też, ty mówisz, że jesteś starym człowiekiem. Ja uwielbiam być starym człowiekiem z doświadczeniem.
1: My nie jesteśmy starzy, tylko to mentalność gdzieś taka wkrada się co jakiś czas. No Kasia, no proszę, bo już całkiem nie popatrzę w lustro.
0: Nie, ale zmierzam do tego, że im mam więcej lat, tym więcej mam absolwentów, tym więcej mam ludzi, których spotkałam na swojej drodze życiowej. I naprawdę to jest taka frajda widzieć, że oni sobie poradzili, że posłuchali, pamiętają jakieś szczegóły, a wtedy pani była w takiej bluzce. Potrzebują takiej wiedzy i no, kręci mnie, to bardzo lubię. Już pomijam, że tą też promocyjną część, kiedy widzę, jak to działa, bardzo lubię. Natomiast nie wiem, czy nie chciałeś dopłynąć do portu pod tytułem Praca wakacyjna teraz dla młodzieży.
1: Nie, chciałem cię podpuścić i udało mi się, żeby pokazać, że po 22 latach wykonywania pracy zawodowej można nadal mówić, że lubię swoją pracę, chcę pracować, więc zrobiłem to po to tylko, żeby tak już na zakończenie powoli dojść do takiego clou naszego dzisiejszego spotkania, że decyzje podjęte w wieku kilkunastu lat mają wpływ na całe nasze późniejsze życie. Ja nie przepracowałem ani jednego dnia, bo ja całe życie robię to, co kocham, to, co lubię i ja nie idę do roboty. Ja idę co najwyżej do pracy. Ja z domu wychodzę, bo chcę. Chcę coś robić i to, co umiem robić. To ważne jest, żeby w wieku tych kilkunastu lat zaprzęc sobie w głowie takiego mędrca i pomyśleć, co zrobić, żeby nie chodzić do roboty, tylko chodzić do pracy? I nie mówię tutaj, że robota to ta fizyczna, nie, tylko ktoś, kto idzie do... Gdybym ja był księgowym, to ja bym chodził do roboty. Przegryzłbym sobie żyły po pierwszym bilansie jakimś tam kwartalnym.
0: A pasjonatka księgowości mega się cieszy co miesiąc, że jej raport super wyszedł, bo lubi to, bo lubi efekt swojej pracy taki namierzalny, a my często mamy taki nienamierzalny oboje. Ja mówię młodym ludziom bardzo często, że... Oni nie przywiązują tej wagi do tego wyboru, tam to się potem zmieni, coś się potem... Wie, słuchajcie, byle jak wybrać i byle jak potem żyć, to nie fajnie. Wie, policzcie sobie. I tak słuchają, a ja mówię, to jest 40 lat waszego życia. Nie mówimy teraz, że doba dzieli się na trzy części, tylko na dwie, bo jeśli śpisz, to nie masz świadomości, czyli połowę dnia przepracowujesz, połowę nie przepracowujesz. Połowę życia, 40 lat, codziennie chodzisz do pracy, której nie lubisz, której tam odwalisz sobie. To jest kupa czasu, kupa życia mojego, nie? I ty powiedziałeś, czy fizycznie. Wielu ludzi kocha pracować fizycznie, kocha to, co wykona, kolejny nowy dach, kolejny nowy remont, wiesz, jakiś taki efekt, satysfakcja, no to jest masa rzeczy. I na pewno warto, żeby ktoś, bo powiedziałeś, żeby zaprząc do, tak fajnie ująłeś to, zaprząc swoją mądrość do tego. Jeszcze te młode głowy nie mają mądrości życiowej i na przykład z zawodów i rynków pracy i fajnie, żeby pytały, żeby sprawdzały i gdzieś z kimś mądrym rozmawiały. Ja na pewno na ten moment jeszcze będę mówić z kimś żywym, nie? Bo oni nie umieją, jest masa wartościowych treści w internecie, ale jeszcze taki młody człowiek, wielu ludzi zatrzymało się na tym etapie i dalej nie potrafi oddzielić właśnie tych cwaniaczków 25-29-letnich, którzy sprzedają patent na milionerów, oddzielić ziarno od plew i zobaczyć, które treści są wartościowe, które są w ogóle prawdziwe. Teraz w ogóle już nie będzie takiej możliwości, żeby gdzieś się odwołać do takiego pewnika. Myślę, że na pewno nauczyciele, rodzice i ja lubię się pytać kogoś, jak nie wiem, kogoś, kto wie.
1: A gdyby ktoś nie wiedział, to doradca zawodowy Katarzyna Józefacka. Dzisiaj specjalnie o literaturze nie rozmawialiśmy, bo trzeba by było rozciągnąć dobę. Kasia, no co ja ci mogę życzyć? Wtedy ci życzyłem kolejnej książki, teraz ci już kolejnej nie życzę, bo wiem, że już tam pewnie nad nią pracujesz. To tylko takich fajnych, żywych relacji z ludźmi i z tymi młodymi, których gdzieś tam pokierujesz w tą właściwą stronę. Nie powiesz, którą furtką mają iść, ale w którym kierunku, bo tych furtek po drodze pewnie będzie dużo. Powodzenia i udanego urlopu, bo wiem, że jesteś przed urlopem jeszcze wakacyjnym.
0: Dziękuję ci bardzo. Może zachęcimy wszystkich rodziców i wszystkich młodych do tego, żeby może w te wakacje spróbowali pozdobywać i umiejętności społeczne i doświadczenie zawodowe.

0: No oczywiście, że tak. Staram się robić to na co dzień, ale z twoim udziałem będzie to na pewno zdecydowanie bardziej czytelne i rzeczowe, bo w końcu z ekspertem rozmawiam. Dziękuję ci bardzo pięknie i do usłyszenia.
1: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam. Reklama.

0: apartament!
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. 104,9 FM. Bodom Radio.

0: Będzie kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. A kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii zobaczą w finale Wimbledonu dwie Czeszki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
1: Jest to na pewno nowe otwarcie.
2: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
0: Tyle, że kwestii spornych nie brakuje, nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
1: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
1: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
0: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień. Po zapowiedziach ministra zdrowia na konkrety w ustawach i rozporządzeniach czekają też dyrektorzy szpitali. Jacek Kryś, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreśla, że górne stawki zarobków medyków są konieczne, ale jako kierujący placówką ma też obawy.
3: W tej chwili wszyscy usłyszeli, ile można zarabiać, i wszyscy przyjdą ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230, 220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują

0: procedury, które są realizowane przez danych specjalistów.
1: Ministra zdrowia na razie nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów czy przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trumpa, Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
1: W nocy we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie początkowo możliwe burze. Na Podlasiu i Mazurach może intensywnie padać, na termometrach od 9 do 14 stopni.
3: Bo Radio.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: Friday, Saturday, Sunday, what?
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

Jest akt oskarżenia w sprawie byłego prezesa NIK-u. We Wrocławiu będą podwyżki opłat za parkowanie. A na Mundialu właśnie rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinał. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową. Prokuratura Regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę, co miało stanowić pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w ubiegłym roku Mariana.

0: Wojciechowi B. zarzuty. Teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu, w zależności od strefy, trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce rozbity. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód został dziś uszkodzony w kolizji, do której doszło w podradomskich Milejowicach. Policyjny Ford Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a Mustang uderzył w ogrodzenie, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
1: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
0: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Wakacje składkowe po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku. Mogą to zrobić, wypełniając go za pośrednictwem EZUS, mówi Beata Kopczyńska.
2: Ulga cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Od początku i funkcjonowania do ZUS wpłynęło ponad 3 280 000 wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4 200 000 zł.
0: Do tej pory ZUS rozpatrzył 99,8% wszystkich zgłoszeń. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, właśnie rozpoczyna mecz z czwartą drużyną mundialu w Katarze, Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Oubi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
3: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
0: Kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. W nocy deszcz może popadać na wschodzie i w centrum kraju na termometrach od 9 do 15 stopni, a jutro burzowe chmury w Polsce północno-wschodniej i centralnej, a także na Lubelszczyźnie. Na południu deszcz, a na termometrach od 18 do 25 stopni.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

po swoje, mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram